0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Nie wiem jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć. Nie wiem jak mam ci powiedzieć.

0: ci powiedzieć, jak mam ci powiedzieć, że
1: ty zabija mnie powoli, bo kiedy obok stoisz, serce na chwilę mi staje w gardle. Ale żeby cię ochronić

0: Oczy otwierają się szerzej, a serce wali, ale to dobrze, bo potrzebujemy energii od samego rana. To wstawaj, nie udawaj, a za nami Alan Walker i Fate.
1: Dzień dobry, Mateusz Barek.
0: Karolina Kowalska.
1: Marnujemy też jedzenie, słuchajcie. To znaczy nie my, tylko my Polacy. Okay. Rocznie wyrzucamy do kosza jedzenie warte, uwaga, 65 miliardów złotych. Na osobę przeciętnie wychodzi na rok 1700 złotych, 35 złotych tygodniowo to jest. Najczęściej wyrzucamy mięso, na drugim miejscu są owoce i warzywa. Nieładnie.
0: To powiem tak, jak odkładasz tego pomidora takiego przekrojonego, i myślisz, że potem dojesz, to nie rób tego!
1: Nie dojesz.
0: Dorób więcej kanapek i zanieś ludziom do pracy. Niech wszyscy dzisiaj zjedzą.
1: Ale to było super.
0: Tak, to jest, wprowadzamy od teraz taką zasadę.
1: Kanapkowe dyżury, ale czad. Dyżurny od kanapek.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Elegancko gramy od samego rana. Prima Donna i Two Colors w RMF Max. Przed godziną szóstą hity na Maxa, no i też pytania, ale nie trudne, obiecujemy.
1: Bardzo ważna rzecz. Z kogo mamy być dumni? O kim cała Polska ma usłyszeć? Jaka praca nie śpi? Odezwij się koniecznie.
0: No właśnie, wiadomo, że o ciebie chodzi, że ty już tak wcześnie jesteś na nogach, ty już nie pracujesz. Nagraj głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiłeś, nie robiłaś, zwłaszcza jak chcesz o poranku się usłyszeć w radiu i potem móc w pracy poopowiadać. O, ja już tak Byłem się od samego rana w RMF Max.
1: A my jesteśmy potem zaskoczeni, jacy fajni ludzie nie śpią, jacy ludzie nas słuchają i wszyscy się możemy poznać, bo powiedzmy sobie szczerze, od tego jest to radio.
0: Messenger RMF Max albo Instagram, tutaj nagrywacie głosówki, a my po szóstej będziemy sprawdzać, która praca nie śpi. Jesteśmy mega ciekawi, kto jest już na nogach.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: No i to jest towarzystwo, które rano stawia na nogi i które na pewno wam się przyda jeszcze przed szóstą. Macklemore, Ryan Lewis i Can't Hold Us zagrało w RMF Max.
1: Przed fleszem jeszcze jedna ciekawostka od nas. Studenci z Łodzi stworzyli taki bolid, który na litrze benzyny przejechał, uwaga, 837 km.
0: Czyli za darmo, tak naprawdę.
1: Tak, tak, można. No, jeśli chodzi o studentów, to nie są specjalistami od czegoś takiego, że wiesz, potem mają 1000 kserówek z jednej kartki papieru, 20 osób w jednoosobowym pokoju, także niech dalej pracują nad swoimi pomysłami.
0: Pozdrawiamy wszystkich studentów, chociaż nie wiem, czy już jesteście na nogach. Flash i prognoza pogody u nas już teraz, to sprawdzamy, jaki będzie piątek.
2: Słuchacie RMF Max, przed nami porcja najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Flash. Rząd przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego będzie obowiązywać do 30 marca przyszłego roku. Ta decyzja ma na celu dalsze ograniczenie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Autostrada zyska po jednym pasie w każdym kierunku, na co muszą przygotować się kierowcy.
3: Na początek drobne utrudnienia na węzłach Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. Tam w najbliższych dniach drogowcy będą poszerzać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. W listopadzie rozpoczną się już prace na samej autostradzie. Wtedy kierowcy muszą przygotować się na znacznie większe utrudnienia. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
2: A harmonogram prac przejrzał Michał Krasoń.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Lubuscy winiarze połączyli siły z winiarzami z całej Polski. Przygotowali manifest i petycję do Sejmu. Chodzi o zaostrzenie ustawy antyalkoholowej, która rykoszetem uderzy w takie imprezy jak winobranie, dni otwartych piwnic winiarskich i festiwale w innych zakątkach kraju.
5: Uważam, że ustawa powinna mieć zapisy, które wyłączają święta lokalne. To rozpoznawalność miasta, to duża turystyka, to kierunek na Uniwersytecie Zielonogórskim. Mamy pasjonatów winiarzy, to więc będę bronił przede wszystkim naszej tożsamości miasta. Dajmy autonomię samorządom, aby mogły organizować dni otwartych piwnic czy święta lokalne.
2: Mówił prezydent Zielonej Góry Marcin Pobierowski. Około 50 wystawców szukających studentów, stażystów oraz przyszłych pracowników pojawi się 8 października podczas targów pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
6: Zapraszamy do udziału właśnie w stoiskach wystawców, w rozmowach z naszymi przedstawicielami firm, ale także do CV Pointu, gdzie konsultujemy CV i do imprez towarzyszących, czyli prezentacji naszych firm dotyczących rynku pracy.
2: Mówiła Marta Kołodziej z Akademickiego Centrum Kariery UEK. I na koniec jeszcze ku przestrodze. Nie zawsze to, co oglądacie w internecie, jest takie jak w rzeczywistości. Powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie ostrzega przed zakupami w sieci, zwłaszcza, że z roku na rok rośnie liczba osób, które w ten sposób padły ofiarą oszustów.
7: Niestety w tej chwili tych zapytań to są właśnie zakupy internetowe, a na dobrą sprawę nie same zakupy, tylko możliwość zwrotu, bo niestety coraz częściej kupujemy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie towary z Chin bezpośrednio i rzecznik może działać tylko na terenie Rzeczpospolitej, także tutaj niestety niewiele mogę pomóc.
2: Mówił Wojciech Bogdan, powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie.

0: Dobrze się jedzie do pracy przy tym numerze Axwell i Whatever Turns You On. Dokładnie 10 po 6 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A wiemy dobrze, że jesteście też w drodze do pracy i nie śpicie, jesteście z tego dumni. My z was też jesteśmy dumni.
0: Bardzo.
3: Pytaliśmy, kto nie śpi i proszę bardzo, kto się odezwał?
4: Rolnicy nie śpią, oporowo siejemy.
3: Au, sieje, ciuf, ciuf, na kolei. Super.
5: Na pewno nie śpią piloci gabarytów.
3: Co to są gabaryty?
0: Co nie
3: to...
0: wiesz, co to są piloci gabarytów?
3: No,
0: Jezu, jesteście moimi ulubionymi pilotami, panowie. No to są ci panowie, którzy jadą na takim kogucie a za nimi jedzie coś wielkiego, na przykład taki wielki słup, bo budują most gdzieś, takie przęsło.
3: Okay.
0: I oni muszą, wiesz, torować ruch i są super bohaterami.
3: Dajcie znać, gdzie jesteście, żeby nie jechać za wami, bo będzie korek. Dobra, no, kto jeszcze jest z nami?
6: Siemanko, z tej strony Damian, kierowca autobusu z Gliwic, na nogach od drugiej, na linii od drugiej 45.
3: Damian, wszystko jest poukładane, widzę u ciebie. Pewnie będziesz zaraz spać, wszystko spoko.
0: Dobranoc.
3: Jeszcze chwila i koniec.
0: I kto jeszcze nie śpi, to jest najlepsze chyba.
7: Ale ja już nie śpię. A poza tym i tak mnie dzisiaj w pracy nie będzie. Wziąłem wolne, uciekam w Bieszczady.
3: I tak to sobie wymyśliłeś, tak? Super, to jedź tam, odpoczywaj zaraz. Dzięki za info.
0: Czyli jak dzisiaj cokolwiek, czymkolwiek rzucacie, to rzucajcie i jedźcie właśnie tam, czyli w Bieszczady.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Jesteście najlepsi.
3: To prawda, i to jesteście, w piątek, od rana.
0: Jesteście tak dzielni, że dostajecie od nas Somber. My Body Isn't Ready w RMF Max, 12 po 6.

0: Live w RMF Max i 20 minut po godzinie 6. Jeśli o tej porze jesteście na stacji benzynowej i jeszcze nie świeci wam się kontrolka rezerwy, to warto poczekać, słuchajcie, parę godzin, bo to się to może wydarzyć.
1: No zastanówmy się właśnie, może wydarzyć się. Na razie naobiecywali i jest taka szansa, że paliwa mają stanieć średnio podobno szacunkowo o złoty 20, złoty 30 na litrze. Całkiem, prezydent teraz podpisał taki projekt, który miałby skontrolować zyski koncernów paliwowych, mówiąc tak najprościej. No więc faktycznie, wiecie co, no ale w tym momencie, teraz, po wypłacie zaraz, dajcie spokój, no.
0: Teraz to ja nie chcę. Teraz to wiesz.
1: Teraz szalejemy.

0: Drenchill w RMF Max i to jest już w pół do siódmej i to jest bardzo dobry moment na zabawę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A to jest zabawa dla wszystkich zdenerwowanych, którzy teraz łapią się za kieszeni i myślą sobie: o rany, gdzie są moje klucze? Gdzie są klucze? Dajemy wszyscy podpowiedzi. Nie ma złych, a dzisiejsza edycja dotyczy samochodu. Gdzie są klucze, ale to samochód?
0: Mogą
3: taki
0: być wszędzie.
3: Dźwięk inspiracyjny. A wy nagrywacie głosówkę na Messengera albo Instagrama RMF Max i odpowiadacie, gdzie są klucze. Zróbmy razem innym dzień, odezwijcie się. Zróbcie to dla fabuły, co nie?
0: Dokładnie. To jest zabawa przede wszystkim dla tych, którzy tak naprawdę w życiu realnym nie szukają kluczy i się teraz nie spieszą i mogą po prostu, jak Mateuku, tak, jeszcze raz dotrzeć się tym czymś. To po prostu mogą sobie zgadnąć. Messenger RMF Max, tutaj wysyłacie głosówkę, albo Instagram RMF Max, tutaj też wysyłacie głosówkę, zwłaszcza jak jeszcze się z nami nie bawiliście, zwłaszcza jak macie ochotę na przykład na jakieś jesienne fajne gadżety od RMF Max.
3: O, to się wszystko może wydarzyć. Gdzie są klucze?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: Śmieszna jest ta zabawa, lubię bardzo.

0: Ale to jest dobra nuta na piątek. Można zostawić sobie ją na weekend. Kygo i Take Me Back w RMF Max. 20 minut przed godziną 7. Słuchajcie RMF Max.
1: Pytaliśmy was, gdzie są klucze, ale to samochód i nie zawiedliście. Posłuchajcie, jak zrobili tam wszyscy dzień.
2: Są w tym schowku, gdzie jest koło zapasowe, w bagażniku pod tą taką wielką płytą przykryte kocem, czyli tam, gdzie nikt nigdy nie może go znaleźć.
1: Ja nigdy o tym miejscu nawet nie słyszałem, nie? Ale jest naprawdę bardzo ukryte.
3: Przypadkiem wpadły do bocznej kieszeni drzwiach.
1: A wiadomo, że to prowadzi do Narni, ta kieszeń, i to one już potem wyskakują z drugiej strony w innym domu w ogóle.
4: Klucze są w shakerze.
0: A, tym, co leży w aucie po treningu, co go nie chcesz otwierać, bo już tak to białeczko pachnie aromatem, nie wanili. I ostatnia.
5: Te klucze znajdują się w gumiokach. O. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy i grzybiarki.
0: Hej!
1: Grzybiarze to nawet w gumiokach klucze znajdą. I to jest wasz plan, tak? Że teraz w piątek pojedziecie na grzyby i wyzbieracie wszystko przed weekendem. No, dziękuję bardzo. No dziękujemy wam za te wszystkie świetne głosówki.
0: Bardzo.
1: Jesteście wspaniali.
6: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: I emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
18: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
6: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Jest to Marlon Hofstadt, ponieważ nazywa się Marlon Hofstadt. Jego numer I Like właśnie puściliśmy wam w RMF Max o 6.48.
1: I love it. Słuchajcie, studenci wczoraj wrócili na uczelnię, a studenci UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego będą mieli taniej, bo uczelnia, wyobraźcie sobie, wprowadziła dopłaty do obiadów na studenckiej stołówce. Jest całkiem okej, bo dopłacają 50% do jakby rachunku i w ogóle super nazywa się ten program, nazywa się program Lunchuj.
0: O,
1: bo to jest
0: fajnie.
1: UJ, Lunchuj.
0: Ale to jak na studiach jest jedzenie obiadów, no to prosta sprawa, ja miałbym z tego piątkę.

0: O, to już 5 do 7 i Daria Zawiałow dla Was w RMF Max. Dla Was również Flash, Sport i Pogoda, to już za moment. Wszystko, o której?
1: Wszystko za moment o 7.
0: Tak, tak, to prawda. To dokładnie. Już za moment.
2: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
6: masz. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
8: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
11: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: tej strony krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
0: No i co? No i hop, jest siódma, czas na flash, sport i pogodę i jest Ania Łopuszańska.
7: Jestem, dzień dobry. Zaczynam od dobrych wiadomości. W weekend tankowanie będzie nas kosztować mniej. Nawet złoty 20, złoty 30 na litrze, tak twierdzi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jest podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
8: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
7: O tym wszystkim w wieczornym orędziu mówił prezydent Karol Nawrocki. Na rynku nieruchomości poważna zmiana na stołku lidera. Słuchajcie, mieszkania w Warszawie już nie są najdroższymi w Polsce. Niechlubne pierwsze miejsce zajmuje teraz Kraków. Tak wynika z raportu Oto Dom. We wrześniu średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym w stolicy Małopolski wyniosła ponad 17 800 zł. Wysoką średnią cenę sprzedawanych mieszkań mamy także w Trójmieście, gdzie osiągnęła ona 17 288 zł za metr kwadratowy. Sprawdzą wydolność człowieka w kosmosie. Rakieta Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon wystartowała z Florydy. Na pokładzie dwoje astronautów NASA, astronauta kanadyjskiej agencji kosmicznej i rosyjski kosmonauta. Ich misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma pomóc w zgromadzeniu medycznych danych, które przydadzą się w przyszłych misjach kosmicznych. A dziś polecamy uśmiechać się szeroko. W kalendarzu Światowy Dzień Uśmiechu pomysłodawcą święta był Harvey Ball, którego możecie kojarzyć z symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tak zwanej smiley face. A uśmiech ma prozdrowotne właściwości. Rozluźnia, stymuluje wydzielanie endorfin. No i według naukowców nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. To lepiej się chyba pouśmiechać, bo dodatkowych kilogramów chyba nie potrzebujemy. I na otwarcie podsumowanie trzeciej kolejki Dywizji A Ligi Narodów. Portugalia ograła Danię 4-2. Ekipę tuż przed spotkaniem opuścił Cristiano Ronaldo. Świętują też Niemcy, którzy pokonali Serbię 2-0. A do swojego trzeciego meczu szykują się teraz nasi. Reprezentacja Polski o 20:45 zmierzy się z Rumunią. No i możliwe, że spotkanie od pierwszej minuty rozpocznie Wiktor Nowak, który w niewiele ponad rok wykonał ogromny przeskok od znicza Pruszków do gry w Lidze Mistrzów.
9: Jak widać, radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko.
7: Mówił Wiktor Nowak, a na kortach doskonały popis Huberta Hurkacza. Nasz tenisista wywalczył sobie awans do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Wygrał z Amerykaninem Lernerem Etinem 5-7, 6-3, 6-4. Dziś się zmierzy się z Arturem Geą. No i cóż, w pogodzie mamy znów piękne słońce. No, nic się nie zmienia w zasadzie od kilku dni. Mamy rewelacyjną pogodę, no i przed weekendem niewiele się zmieni w tej kwestii. Mamy na termometrach dziś na przykład 19 stopni nad morzem, 21 to centrum kraju i to jest najwyższa wartość w Polsce.
0: No i mówiliśmy, że będzie fajnie po siódmej. Witamy w nowym świecie, w nowej godzinie. Ale ciągle w tym samym piątku. Tak właśnie działa, wstawaj, nie udawaj.
10: Dzień dobry, Mateusz Marek.
0: Karolina Kowalska.
10: No i trzy minuty po godzinie siódmej. Także na spokojnie. I Temper City w RMF Max.

0: Gramy hity na Maxa, w RMF Max to Agnes, 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O tej porze w piątek szukamy bohaterskich ludzi, którzy jadą z dzieciakami jeszcze do szkoły. I was też, szanowna młodzież. I musicie, pamiętajcie, zgłaszacie się takie ekipy, które faktycznie jadą w takim komplecie. Dzieciaki plus kierowca. Słuchajcie, można wygrać stówkę kieszonkowego.
0: Można wygrać stówkę kieszonkowego dla dzieciaków oczywiście, więc jak dzieciaki są z wami w aucie i będą w tym aucie przez najbliższych kilkanaście minut, to śmiało do nas się odzywajcie. 3001 tutaj pod ten numer wysyłajcie swoją nazwę samochodowej drużyny, a dzisiejsza kategoria to jest geografia.
3: Tak, i nie martwcie się, bo to nas będziecie przepytywać i wszyscy się dowiemy, jak bardzo trudno jest w podstawówce, jaką macie bezcenną wiedzę i wszyscy z tego będziemy mieć niezły ubaw, także zgłoście się teraz. SMS pod 3001, wasza dzisiejsza geograficzna nazwa waszej samochodowej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No teraz jeszcze geograficzna nazwa drużyny na 3001 do zgarnięcia. Stówka. A to już Alex Warren i 11 po 7.

0: Bez końca. I Oskar Cymbsz, czyli najlepsze towarzystwo w drodze. Gdzie? No oczywiście, że o tej porze do szkoły. To jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: To jest nasza zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Pilanie w piżamie. Jest Gosia i Czarek. Cześć!
0: Cześć!
2: Cześć!
1: Super, że jesteście. Dzisiejsza kategoria to będzie geografia, przypytywana będzie Karolina, a wszyscy, którzy nas słuchają, dowiedzą się, jak mało wiedzą o świecie, albo jak dużo. Możemy zaczynać.
3: Do tablicy, proszę.
1: Dobrze, Cezary albo mama pomoże, mama Gosia. Proszę bardzo, leci pierwsze pytanie z geografii dla Karoliny.
2: Pierwsze pytanie. Jak nazywa się, Czarek? Stolica Polski.
1: Stolica Polski? Kurczę, ale jesteście łaskawi dla niej, no. Ale która? Pierwsza, druga? No dobra, obecna. No.
0: Dobra, wykorzystam ten tutaj... Wykorzystam, powiem, że chyba Warszawa.
1: Dobrze, dobrze, brawo, brawo, Cezary. Okej, drugie
0: pytanko. Dziękuję, pięknie.

0: Tak, jest w porządku. Drugie pytanko. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?
1: A, Karola.
2: Wisła.
1: Da radę. Dobrze! Okej, dziękuję bardzo!
2: Uwielbiam was! Jej! Czarek, do ciebie wędruje oczywiście co? No oczywiście wędruje do ciebie kasa, wędruje do ciebie kieszonkowe!
1: Stówka kieszonkowego.
0: Zadowolony?
1: Zadowolony. Czarek zadowolony, Karola też zadowolona,
2: bardzo,
1: bo
2: dzięki za
1: dzisiaj
2: łaskę.
1: Się bardzo upiekło. Myślałem, że będzie pytanie o trias i rue credę albo jakieś inne prekambryjskie okresy. Natomiast dobrze, no
2: bardzo wam dziękuję.
1: Łaskawie.
2: Moi ludzie.
1: Tak, dzięki i w takim razie jedźcie bezpiecznie do szkoły, czy gdzie tam zmierzacie. Miłego dnia, cześć!
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: I po reklamie.

0: To jest duo do poranku. Sean Paul, Alexis Jordan, RMF Max, Got to Love You, 27 minut po godzinie 7. Jest też duet Wstawaj, nie udawaj. No i o tej porze sprawdzamy, co słychać na świecie.
1: Tak, słuchajcie, Kamil Stok będzie miał nową pracę, będzie kominiarzem. Nie, żartuję. Nie, normalnie będzie w PZPN-ie pracował, ale też będzie miał bardzo ciekawą funkcję, bo będzie takim pośrednikiem między działaczami, między zarządem, a zawodnikami. Czyli normalnie będzie pracował jako kolega.
0: Ale to fajnie, bo to taki fajny pracownik, miły gość, no i na pewno jak trzeba będzie, to też może skoczyć po coś do sklepu.
1: Jak to kolega, wiadomo.
0: No wiadomo.

0: Ava Max, Alan Walker i Fight w RMF Max. 7 minut po wpół do 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Tyle energii pod batutą Alana Walkera, naprawdę. A teraz wiadomości z Krakowa.
0: Tak jest, krakowskie biuro rzeczy zaginionych, czyli to miejsce, do którego trafia to, co na przykład zostawimy w komunikacji miejskiej i ktoś odda, uruchomiło elektroniczny spis tych rzeczy, więc teraz bez wychodzenia z domu można sprawdzić, czy to, czego szukamy, bo zgubiliśmy, to jest tam, czy przepadło zupełnie na amen. No i śmiesznie, bo tam na przykład można znaleźć kolekcję pocztówek, nie tylko, że klucze i portfele. Jest piła spalinowa, ktoś zgubił na przykład klocki, tego ktoś zostawił w autobusie albo w tramwaju. Także jest czego szukać. Jak coś w Krakowie zgubiliśmy, to można znaleźć elektronicznie.
3: Uroczo i łatwiej. Ale jak na przykład przyjechałeś na kawalerski, dajmy na to, nie wiem, z Wielkiej Brytanii i zgubiłeś godność, no to sorry, tego to już nie oddajemy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: solidne, rzetelne Bujańsko. To jest Neptunika Łory w RMF Max o poranku.
1: I to jest Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, przyszła pensja, to pewnie sporo z nas idzie na zakupy. Okazuje się, że Polacy zmienili zupełnie to, jak robią te zakupy. Takie, wiecie, ważniejsze, typu telefon, typu telewizor, typu na przykład, nie wiem, krem, bo to też jest wbrew pozorom ważne, ważny zakup.
0: Oczywiście.
1: Coraz częściej pytamy AI o to, jak kupić, co kupić, gdzie najtaniej i czy warto kupić teraz, czy na przykład przewidywane są jakieś promocje. Po prostu nie sami, tylko za jajem robimy już nawet zakupy.
0: Rozumiem, że sztab ludzi do tej pory, który brał w tym udział, czyli żona, mąż, sąsiadka, obcy ludzie z internetu, to było za mało. Tak. Jeszcze trzeba AI-a wymęczyć i dopiero wtedy kupić. RMF Max. RMF Max. Te jaje to są biedne, przepytane, przemęczone na pewno.
1: Cały czas pracują. To jest RMF Max na piątek. Dobra, no to od bausy. 11 do 8.

0: Abracadabra, czary od Eminema w RMF Max 5 minut przed 8. Przydadzą się wszystkie dobre zaklęcia, bo dzisiaj reprezentacja Polski na Narodowym gra w nogę z Rumunią. Słuchajcie, 20:45 mecz.
1: Czy też z Rumunią. Ciekawe, ile w takim razie przegramy z Rumunią. A za moment więcej informacji o sporcie i nie tylko.
0: Będzie też pogoda na weekend, to bardzo ważne informacje są, więc zostańcie z RMF Max Flash już za moment o 8. Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Na zegarach już 8, słuchacie RMF Max. Ania Łopuszańska w studiu, Flash Sport Pogoda, zapraszamy.
1: I o poranku serwujemy Wam garść świeżych informacji w pigułce. Ostrzegamy, że na A1 w Kujawsko-Pomorskiem może się korkować. To jest odcinek Kopytkowo-Warlubie. W miejscowości Milewo ciężarówka uderzyła w bariery jezdnia w kierunku Łodzi. Jest zablokowana. Od północy wizyty na stacjach paliw powinny być przyjemniejsze. Ceny pójdą w dół o złoty 20, złoty 30 na litrze. A to efekt podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych. Poranku odwiedziliśmy jedną z warszawskich stacji i kierowcy są zaskoczeni.
2: Nie wiem, bo nie oglądam telewizji.
3: Będzie obniżka cen paliw o złote 20, złote 30 już ten weekend.
2: No to fajnie, będę się cieszyła.
3: Pan dzisiaj tankuje, dlaczego tak wcześnie, skoro cena jest taka jak wczoraj?
4: Z tego względu, że tu za rogiem mam pracę i mam po drodze.
3: Ale chciał pan poczekać jeszcze kilkanaście godzin?
4: Nie, bo na rezerwie wjechałem. Ale ja samochód użyłem, tak jak pan widzi, zatankowałem za 100 zł, używam samochód sporadycznie.
1: Z kierowcami rozmawiał Michał Radkowski. Jeżeli, jak zapowiada minister finansów Andrzej Domański, ceny spadną o złoty 20, złoty 30, to za liter 95 zapłacimy jutro poniżej 7 zł. Olej napędowy ma nas kosztować poniżej 8 zł. Hakerzy uderzają w sektor zdrowia. Tylko w tym roku był on atakowany blisko 1400 razy. Cyberprzestępcy używali do tego złośliwego oprogramowania czy oszustw sieciowych, takich jak phishing.
5: Szukają też luk w systemach i wykorzystują słabe strony infrastruktury cyfrowej.
6: Kradzieże po prostu takie czy inne, czy to wykradają dane i potem je sprzedają.
5: Powiedział mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Przypomnę, że tylko we wrześniu cyberprzestępcy przeprowadzili 3 groźne ataki na firmy medyczne, które zakończyły się wyciekiem wrażliwych danych milionów Polaków.
1: Tyle Jakub Rybski. Na szczęście nie wszystko, co dzieje się na świecie, nadaje się na czerwony pasek. Mamy dobrą wiadomość. W kraju piękna polska złota jesień trwa w najlepsze. No i potrwa. Na pewno do poniedziałku sprawdziliśmy nowe modele synoptyczne i mamy na to potwierdzenie. Dziś słonecznie do 21-22 stopni. Jutro powtórka z rozrywki, a na straganach w całym kraju królują dynie.
7: Bambino, Hokkaido, makaronowa, dynie, muskat brazylijski, festiwal. O dużo wiele więcej gatunków jak w tamtym roku. Kolorowo. Dużo klientów przyjeżdża na ozdoby.
1: Usłyszeliśmy na straganie w okolicach Mościczek. Portugalia kontra Dania 4-2. To w ramach trzeciej kolejki dywizji A Ligi Narodów. Reprezentacja Niemiec pokonała 2-0 Serbię. A my czekamy, aż na murawę narodowego wyjdą biało-czerwoni. O 20:45 czeka ich walka z Rumunią. Ostatnie starcie ze Szwecją przegraliśmy, ale selekcjoner Jan Urban nie myśli o utracie stołka.
8: Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
1: A dziś czekają nas także koszykarskie emocje. Startuje nowy sezon PGE Basket Ligi. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi. Słupsk, początek o 18:00. Piękna pogoda w całym kraju. Dziś od 20 stopni nad polskim morzem. 21 stopni zobaczymy w Bydgoszczy na przykład i w Warszawie. 22 kreski to Katowice, Kraków. No i to najwięcej dziś. No przepięknie. Są powody do radości.
9: No i pewnie. Przyszła i powiedziała, że będzie tańsze paliwo i ładna pogoda i jeszcze co, że może weekend.
0: I tak, tak? Zrobiła, tak. Bardzo dobrze. To jest RMF Max.
10: Izalia, 5 po 8.

0: Jest słońce za oknami, jest słońce w RMF Max. Remedy i Manuel, 10 minut po godzinie 8.
1: No właśnie, pogoda ładna, paliwko ma stanieć, jeszcze jest piąteczek. No to pomyśleliśmy, że damy coś jeszcze tak od siebie, bo chcielibyśmy, żeby ktoś wygrał dzisiaj 1 000 000 złotych.
0: I to nie jest tak, że my tylko, wiecie, chcemy. My nie. Wam to ułatwimy tu i teraz.
1: I kto wam takie coś załatwił? My, pamiętajcie. Ale to jest tylko teraz i tylko w tym poranku. Najlepsza szansa.
0: Mnożymy wasze SMS-y aż razy 377. I zwróćcie uwagę, że w tym mnożniku mamy aż co?
1: Dwie szczęśliwe siódemki.
0: Tak. A dla mnie na przykład szczęśliwa też jest trójka, więc no, zupełnie szczęście.
1: Sama, tak, to jest właśnie złota kumulacja. Więc jak chcecie, żeby się wam dzisiaj poszczęściło, no to nie ma co szukać dalej, nie ma co czekać. Wasz szczęśliwy moment jest teraz. Każdego SMS-a pomnożymy wasze szanse razy 377.
0: No to zgłaszacie się. Śląc hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl.
1: RMF Max. Jeden SMS, a pomnożony 377 wow! razy na numer 7467.
0: Zapytacie po co? Żeby wygrać 1 000 000 w RMF Max. Tak. 10 po 8, wejdź teraz do gry. Prześlij hasło Max SMS-em na 7467. Mnożymy to hasło razy 377.

0: co tam?
1: Fajnie. Fajny numer. Karol G. RMF Max.
0: 18 po 8. Polacy nie lubią, słuchajcie, i boją się rozmawiać w pracy o pieniądzach. Aha. Część z nas, bo 21% porusza ten temat, ale tylko z psiapsi, czyli tylko z wybranymi osobami. Część mówi, że to w ogóle nie jest temat, na który w pracy rozmawiają i że w ogóle po co o tym mówić?
1: Ludzie, no bo o czym to w ogóle rozmawiać? Jakby było o czym, no to przecież ciężko się rozmawia o czymś, czego jest po prostu za mało.
2: Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Wróżka, prawdę ci powie?
5: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
4: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
6: Zrealizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na poczty.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi

0: dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: ale dobrze brzmi tegoroczna jesień. To Dua Lipa. 3 minuty przed 8:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz takie fanfary, jak lektor filmowy. Tylko tej jesieni zobaczycie mnie
0: w
3: czapeczce udającej kubek z herbatą na przykład.
0: O, albo na przykład w kamizelce mnie zobaczycie z baranka, którą mogę równie dobrze pożyczyć babci i też będzie spoko wyglądało.
3: Słuchajcie, zróbmy pokaz mody w radiu. Wiem, że to brzmi dziwnie, tego jeszcze nie było, ale chodźcie, zróbmy razem ludziom dzień.
0: Szukamy ogłoszeń, słuchajcie, najbardziej ekstrawaganckich jesiennych outfitów. Także ogłoś światu, w czym będzie można cię oglądać już tej jesieni. Po co czekać, no?
3: Co masz przygotowane? Może masz nowiutki płaszcz w panterkę, a może wyjątkowy koc w jednorożce? Dokończ zdanie. Tylko tej jesieni zobaczycie mnie w...
0: Czekamy na wasze głosówki na Instagramie, na Messengerze i tak sobie myślę, że wiecie co? Żeby te jesienne stylizacje tak dopełnić, to dorzucimy wam jeszcze naprawdę super fajne gadżety od RMF Max.
3: Zgłoście się, zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Messenger albo Instagram RMF Max. Tutaj czekamy na wasze głosówki. No ja się nie mogę doczekać.
3: Ja jeszcze mam koc w banany.
0: W banany koc? No i bardzo proszę. Nagrywajcie, czekamy. A to Summer o 8:30 w RMF Max.

0: Yeah! Everlasting! Armin van Buuren w RMF Max za nami, świeżutko, za 29 prawie.
1: Tak jest, pytaliśmy was o to, w czym zobaczymy was tegorocznej jesieni, jakie to są trendy, co wyjątkowo jesienią na siebie ubieracie. Wow. No i co? No i po prostu urządzamy teraz prawdziwy...
0: Pokaz mody. Propozycje grzybiarskie, ale...
2: Cześć, mnie zobaczcie w kaftanie bezpieczeństwa, jak dalej moje dzieci będą tak dawać czadu.
3: Nie będzie można zobaczyć w pięknym płaszczu po dziadku, w którym myszy wygryzły dziury, ale poradziłem sobie i naszyłem tam świnkę Pepę.
4: Ja polecam skórę krowy, łatki krowy wchodzą u mnie na ostro, jazda.
5: Tylko tej jesieni będzie można zobaczyć mnie w polarowym kombinezonie minionka.
0: To jest catwalk.
1: To jest prawdziwy catwalk, to jest prawdziwy Fashion Week RMF Max.
6: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowi.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Hity na maksa.
26: Hity na maksa.
27: Hity na maksa.

0: Na imię on masz Ed, a na nazwisko masz Sheeran. Ed Sheeran i sprawił Shivers dla nas na antenie RMF Max przed dziewiątą, no.
1: No i teraz wam opowiemy, że jak na przykład chce wam się bardzo jeść cały czas i myślicie sobie, kurczę, co ja tak dużo jem, no to dlatego, że jest zimno i naukowcy wskazali taki odtąd trochę nawet nieznany, nawet naukowcom, obszar mózgu, który sprawia, że faktycznie, kiedy robi się zimno, no to jemy więcej.
0: Zimno czy ciemno?
1: Zimno.
0: Zimno, aha, zimno i ciemno, dobra, rozumiem, okej.
1: Więc ja myślę, że przydałby się taki obszar ciała, po którym na wiosnę nie widać, jak bardzo było zimno zimą i gdzie nam się to odłożyło.
0: No i żeby dało się go przytulić do kaloryferka, ten obszar, żeby tak nie jeść.
1: O, to jest bardzo dobry pomysł. To głowę chyba do kaloryfera trzeba przytulić. Margaret i Prima Ballerina do śniadania. Gra 10 przed 9 w RMF Max.

0: Rihanna w RMF Max na chwilę przed godziną 9:00, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Tak, i już za momencik dla was porcja najświeższych informacji, będzie flash, będzie pogoda. Mm-hmm. No i to jest bardzo ważne, bo macie od nas wszystko, rozryweczkę, ale też rzetelne, dobrze sprawdzone informacje.
0: No i przede wszystkim, jak ktoś jeszcze ma to szczęście, że jest w domu, to wam zaraz powiemy, jak się na ten piąteczek ubrać. Zostańcie.
2: Max. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
19: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
20: I po reklamie.
21: Witajcie, mam na imię Klaudia.
22: Cześć, jestem Kuba.
23: Hi, this is Britney Spears.
24: Hi, this is David Guetta.
25: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Hity na maksa.
28: Hity na maksa.
0: Mamy piątek, 2 września, na zegarach wybiła 9:00, w RMF Max czas na flash i pogodę. Monika Hrycko, zapraszam.
1: Czy jest szansa na stałą amerykańską bazę w Polsce? Może się to zdarzyć, odpowiada Donald Trump. Ze słów prezydenta USA nie wynika jednak, że sprawa jest przesądzona.
2: Donald Trump jasno mówi, że prowadzone są rozmowy w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce. Kwestia ulokowania bazy jest wciąż analizowana. Przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział mi prezydent Donald Trump. Podkreślę, może się to zdarzyć. To są słowa prezydenta, który 17 września we wpisie w swoim serwisie społecznościowym stwierdził, że czynione są znaczne postępy w tej kwestii i dodał, że jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce.
1: Tyle Paweł Żuchowski. Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed Komendą Powiatową w Ciechanowie na Mazowszu. W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę. Co wiadomo o tym incydencie?
3: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
1: To był Krzysztof Zasada. Wojna na Ukrainie wymusza zmiany systemu kształcenia pilotów wojskowych, mówi rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, czyli słynnej szkoły Orląt. Generał brygady Krzysztof Szymaniec zastrzega, że wojna to nie jedyny powód zmian i potwierdza, że absolwentom studiów wojskowych nie będzie już tak łatwo przejść do pracy w liniach lotniczych.
4: Musimy w szybszym czasie, w mniejszych kosztach osiągnąć lepszy efekt.
5: Piloci nie będą już mieli licencji.
4: Jeśli chodzi o pilotów wojskowych, nie jest to dla nas najważniejsze. Dla nas najważniejsze jest efektywność szkolenia.
5: Dawaliście licencję, oni szli do linii cywilnych. Teraz tej szansy łatwego odejścia nie będzie.
4: Ja nie powiem, że nie będzie. Niemniej jednak nie możemy jako Wojsko Polskie dobrowolnie oddawać naszych podchorążych nasz produkt w postaci pilotów do pracy w cywilu. Cenimy sobie oczywiście to, że szkolimy na najwyższym poziomie, ale my potrzebujemy żołnierzy.
1: Z rektorem, komendantem szkoły Orląt rozmawiał Dominik Smaga.
7: To jest RMF Max.
1: Rozpoczęła się ogólnopolska kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Kampania skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz seniorów i promuje montaż i właściwą obsługę czujek, dymu i tlenku węgla oraz obowiązek regularnych przeglądów kominów i wentylacji. Przypomnijmy, tlenek węgla jest bezwonny i bezbarwny, a jego zatrucie może prowadzić do śmierci. Państwowa Straż Pożarna przypomina o konieczności dbania o bezpieczeństwo w domu, zwłaszcza przed sezonem grzewczym.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
28: Zaraz pogoda w RMF Max.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wszędzie dzisiaj mamy sporo słońca i przejaśnień, chociaż na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, pojawią się przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej będzie dzisiaj w ciągu dnia w Szczecinie. Tam termometry pokażą maksymalnie 17 kresek na plusie. W centrum i na południu około 20-23 stopni. Najcieplej we Wrocławiu. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać przez cały dzień na stałym i odpowiednio wysokim poziomie. Wiatr na północy chwilami mocniejszy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: To jest RMF Max, a może byśmy was zostawili z dobrym humorem?
23: Dzisiaj dzień uśmiechu, żart na start, suchar. Dlaczego nurkowie wyskakują z łodzi tyłem? Bo jakby wyskakiwali przodem, to by wpadali do łodzi.
0: Pożyczcie sobie. Max. Ten żart można opowiadać w pracy, mówić, że słyszeliście od Matełki w RMF Max. Karola Kowalska.
23: Mateusz Marek.
0: Dzięki, do usłyszenia w poniedziałek. Pa.

Tame Impala i Loser w RMF Max. Loser, czyli w wolnym tłumaczeniu przegryw, ale to nie o nas. To nie o nas, bo my dzisiaj wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą, bo dotrwaliśmy do piątku i za chwilę będziemy... Już za chwilę, no. Niedługo będziemy witać weekend. Już piątek, ostatnia prosto, to tam na luzie. I w piątkowe przedpołudnie, żeby było jeszcze bardziej na luzie, to witamy się w byle do obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. Do południa z wami zostaje Dawid Miązek. Dzień dobry. I mam dla was hity. O, takie jak ten. Kasperczyk, witam. Bambino, mam talent.

Od razu przy tej nucie jakoś ciało wypełnia się ciepłem, energią. ATV, You Are Not Alone w RMF Max. Słuchajcie, pytanie dnia do pracy. No bo co, piąteczek to przecież nie odpuszczamy. Dzisiaj, nie ukrywam, liczymy na kontrowersyjne odpowiedzi. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteście swoimi szefami. Może niektórzy są, może sami sobie jesteście szefem, no ale pewnie większość z nas nie. No to wyobraźcie sobie, że jesteście szefami. Czego zakazalibyście w pracy, gdybyście mogli? No i można popuścić tutaj wodze fantazji. Już na Facebooka wstawiliśmy posty z tym pytaniem i na przykład Monika napisała, że zakazałaby wychodzenia na papierosa w trakcie pracy, od tego jest przerwa. Oj, Monika, grubo, palący nie lubią tego. Nie, wszystko jedno, bo ja dawno rzuciłem. Czego wy byście zakazali, będąc szefem, szefową? Można pisać na Facebooku RMF Max, można na Messengera wiadomość albo głosówkę wysłać, a można SMS-a na 3001. Oczywiście, jak mnie bardzo zaskoczycie, to gadżety RMF Max czekają.

0: I od razu nam się przy tym numerze uśmiech poszerza. MJ Deli i Deli Supreme w RMF Max. A propos, to dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. To się ładnie akurat komponuje z piątkiem, bo mówimy piątek i już się bardziej uśmiechamy. Ale jeszcze możemy sobie zrobić taki piątek, że w ogóle uśmiech to nie będzie wam schodził przez parę miesięcy z ust. Jak to możliwe? No tak, że jest złota kumulacja i jest 1 000 000 złotych do wygrania. No to wyobraź sobie, że w taki zwykły październikowy piątek ty zgarniasz 1 000 000 złotych. To, że zgarniasz, to jedno, ale wydajesz te pieniądze na co chcesz. Na spełnienie marzeń, na które nigdy nie było kasy albo zawsze były inne potrzeby. No to teraz będziesz mógł albo mogła nareszcie zaszaleć i wydasz na co chcesz. Taką kasę, nawet 1 000 000 złotych. Jak zgłosić się, jak wyciągnąć rękę po te pieniądze? To najpierw wyciągnij rękę po smartfona, wyślij SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 4,92 albo wbij do gry na www.rmfmax.pl. I jak oddzwonimy do ciebie, jak odbierzesz telefon, to już na dzień dobry jest 5 000 złotych, a może być nawet 1 000 000 i może być najpiękniejszy piątek w twoim życiu. rmfmax.pl albo 7467, hasło MAX. Daj sobie szansę na 1 000 000 złotych.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. 1 000 000. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykietach.

0: dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na

0: Black Pol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. I po reklamie.
1: Karolina.
2: Marek.
1: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
1: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Wszędzie dzisiaj mamy sporo słońca i przejaśnień, chociaż na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, pojawią się przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej będzie dzisiaj w ciągu dnia w Szczecinie. Tam termometry pokażą maksymalnie 17 kresek na plusie. W centrum i na południu około 20-23 stopni. Najcieplej we Wrocławiu. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać przez cały dzień na stałym i odpowiednio wysokim poziomie. Wiatr na północy chwilami mocniejszy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

No, budzimy się, wake me up, Avicii z Alo Blackiem w RMF Max. Wczoraj rzadki przykład współpracy ponad podziałami. Prezydent podpisał, a rząd powiedział, że teraz już może obniżać. Oczywiście chodzi o ceny paliw, czy nareszcie będzie ulga na stacjach benzynowych. Podobno ma tak być. Także mam do was prośbę, jak już zobaczycie, na której stacji benzynowej u nas tam 5,19 za litr, tak jak było obiecane, dajcie znać koniecznie, już tam jadę zatankować. Od razu Lost Frequencies, z nami Marie Fresh, Paraiso, a za chwilę najważniejsze informacje, być może też o cenach paliw i prognoza pogody. É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

0: reklama.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
3: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
9: I po reklamie.
10: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Ja też dołączam. Jestem Agata.
12: What up, it's the weekend.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Na zegarek 10, a to znaczy, że przed nami skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam ponownie na flash. Palacze papierosów mogą skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z badań w kierunku raka płuc. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową, która wykrywa niepokojące zmiany w układzie oddechowym. Prawo do tych badań mają osoby, które mają co najmniej 50 lat i od 20 lat regularnie palą papierosy.
19: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej. To jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. My nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
18: Z pulmonologiem profesor Janną Chrostowską-Wynimko z Instytutu Gruźlicy Chorób Płuc w Warszawie rozmawiał Michał Dobrołowicz.
20: Słuchacie RMF Max.
18: Jak powinno rozwijać się Pomorze w najbliższej dekadzie? Trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035. Do 8 stycznia można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące dokumentu, który wyznaczy najważniejsze kierunki rozwoju regionu. Podlasie zyskuje nie tylko nowe połączenia kolejowe. Od 2025 roku dzięki pieniądzom z KPO do regionu trafiło już ponad 1 000 000 000 zł. Pieniądze poszły na budowę nowych mieszkań, cyfryzację, cyberbezpieczeństwo i zieloną transformację miast. Z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomiony został też Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności.
21: Z regionu wpłynęło wniosków na 650 milionów złotych na pożyczki z możliwością umorzenia, na finansowanie na rzecz samorządów budowli ochronnych, dróg specjalnego przeznaczenia, podwójnego zastosowania, czy też elementów związanych z cyberbezpieczeństwem.
18: Mówił Mirosław Czekaj, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Ars Independent Festival wraca do Katowic. Do 11 października w kilku wybranych lokalizacjach w mieście zaplanowano pokazy filmów, animacji i wideoklipów. Będą też spotkania z twórcami oraz wydarzenia związane z grami wideo.
22: Spotykamy się w kilku miejscach. Wiadomo, 2 kina. Najlepsze kina w Katowicach, czyli Rialto i Światowid, ale też miejsca klubowe, czyli klub Drzwi Zwane Koniem i Piąty Dom. No i zupełnie inne sposoby obcowania z tymi dziełami. Wiadomo, na filmy pójdziemy do kina, ale gier możemy doświadczyć po prostu zasiadając przed specjalnymi stanowiskami komputerowymi, one będą właśnie w piątym domu, i testując, grając tak długo, jak tylko chcemy i możemy w te 6 wybranych produkcji.
18: Mówił Łukasz Kałębasiak, dyrektor Miasta Ogrodów. Warszawskie lotnisko Chopina ma nową przestrzeń. Oddano do użytku nową płytę postojową o powierzchni 60 tysięcy metrów kwadratowych. Pozwoli to obsłużyć około 13 tysięcy dodatkowych samolotów rocznie.
0: Sprawdzisz?
12: Sprawdź!
0: Sprawdź!
12: Pogoda w RMF Max.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Dzisiaj synoptycy prognozują sporo słońca niemal w całym kraju, tylko nad morzem więcej chmur i przelotne opady deszczu, szczególnie w Gdańsku. Termometry pokażą od 17 kresek w Szczecinie, przez 21 w Warszawie, do nawet 23 kresek we Wrocławiu. Wiatr na północy silniejszy, w porywach może być dość odczuwalny. Ciśnienie w większości regionów wysokie, więc pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
23: A dzisiaj nie tylko o Dzień Uśmiechu, mówiłem o tym wcześniej, ale też, słuchajcie, Dzień Anioła Stróża. No to dzisiaj Aniele Stróżu chroni nas przed szefem, który nagle zacznie wymyślać: a wiesz co, na poniedziałek musisz coś pilnie zrobić. No i już, po weekendzie by było. To Romeo z nami, Fly High, na start godziny 10:00. To jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Píše od razu zrobil epicko Alan Walker, Ava Maxi, Fate a to jest RMF Max. Tymczasem teraz sobie przypomnimy taką muzyczną perełeczkę sprzed 12 lat. Jason Derulo ze Snoop Dogiem nagrali wtedy numer, no co tu dużo mówić, tak ociekający łóżkowymi tematami, że głowa mała. A jakby tekst jeszcze zostawiał jakieś wątpliwości, to teledysk już nie zostawia. I to są takie łóżkowe tematy, gdzie jest jeden pan i bardzo dużo pani. Wiggle w RMF Max. RMF Max.
1: Hey yo, Jason. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holla at her.
2: I got one question.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Blik.
18: A cappuccino też za 5?
17: Też.
18: A flat white?
17: Też.
18: A
17: też.

0: Pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego.
1: I po reklamie.

0: Take Me Back, Kygo i Max McDonough, przedpołudnie od razu, lepsze w RMF Max. Czego byście zabronili, będąc szefami? To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia do pracy. Czego byście zakazali? Rozpisaliście się tutaj w komentarzach, w wiadomościach. Lucynka nam napisała: ściemniania bym zabroniła i wynagradzania w ten sam sposób tych, którzy się obijają i tych, którzy ciężko pracują. No rozumiem, Lucynka, że u ciebie to różnie bywa. Agnieszka by zakazała pracy w weekendy. Dagmara zakazałaby plotkowania. To po co do pracy przychodzić w ogóle? Od Mateusza dostaliśmy taką głosóweczkę.
1: Zabroniłbym swoim pracownicom wychodzenia w środku dnia do kosmetyczki, żeby robić sobie paznokcie.
0: Okej, może i słuszne, ale prosisz się, Mateusz, o solidnego minusa u koleżanek. A tu z kolei wiadomość od Krzysia.
2: Ja to, będąc szefem, zakazałbym podpisywania mleka w lodówce oraz podgrzewania dań rybnych w mikrofali.
0: Z tym mlekiem to nie wiem, ale jeżeli chodzi o rybę w mikrofali, tak. Trzy razy tak, przechodzisz dalej, a do ciebie lecą gadżety, Krzysiek, RMF Max. Kto jeszcze ma ochotę na gadżety, no to piszcie, czego byście zabronili, zakazali, jeżeli byście byli szefami. 3001 SMS albo Messenger RMF Max. Można głosóweczkę.

0: Poza tobą nic, to jest Liwka w RMF Max, a w RMF Max nam mija pierwszy tydzień ze złotą kumulacją. Codziennie rozdajemy wam tysiące złotych, a nie ukrywamy, że chcielibyśmy rozdać miliony, a właściwie jeden konkretny milion złotych, czyli pełną pulę w naszej zabawie w złotej kumulacji. Ona tam czeka w którymś z sejfów. To jest tylko kwestia zgłoszenia się do gry, no i dobrej czutki, żeby tak trafić w ten odpowiedni sejf. Czujesz, że to jest dzisiaj twój dzień, że mógłbyś albo mogłabyś trafić? No to nic, tylko wchodzić do gry. Tym bardziej, że teraz jest idealna na to okazja, bo teraz, właśnie w tym momencie, o proszę, czas start, odpalamy sobie rundę bonusową i przez najbliższych 10 minut 450 razy pomnożymy wszystkie twoje zgłoszenia SMS-owe, czyli SMS wysłany z hasłem MAX pod 7467 za 4,92 i zgłoszenia online tak samo na rmfmax.pl. Wchodzisz do gry, my zajmujemy się mnożeniem, 450 razy mnożymy twoje szanse na znalezienie się w finale. W finale na dzień dobry jest 5000, a może być milion złotych. Tak możesz weekend przywitać. rmfmax.pl albo 7467 hasło Max. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
14: Lidl. To się opłaca.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: I po reklamie.
15: Hejka, tu Maciek.
16: Ja też dołączam, jestem Aneta.
17: Hey, this is Imagine Dragons.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: Siema, tu Dawid Piązek.

0: sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dzisiaj synoptycy prognozują sporo słońca niemal w całym kraju, tylko nad morzem więcej chmur i przelotne opady deszczu, szczególnie w Gdańsku. Termometry pokażą od 17 kresek w Szczecinie, przez 21 w Warszawie, do nawet 23 kresek we Wrocławiu. Wiatr na północy silniejszy, w porywach może być dość odczuwalny. Ciśnienie w większości regionów wysokie, więc pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

Kto jeszcze nie do końca pobudzony, to tu taka pobudka od Aviciego i Alo Blacka. Wake me up w RMF Max. Polscy piłkarze, miejmy nadzieję, że się wreszcie obudzą i dzisiaj w kolejnym meczu Ligi Narodów jednak będziemy mieć zwycięstwo. Dzisiaj Polska na narodowym gra z Rumunią. Teoretycznie Rumunia taka słaba, że no nie da się tego nie wygrać, ale dla naszych piłkarzy coś mam wrażenie ostatnio sky is the limit. Swoją drogą trener Urban pokazał, że nie ma miętki gry u niego. Przemysław Wiśniewski zawalił gola w meczu ze Szwecją, no to Urban go wysłał na trybuny i nie zagra na pewno z Rumunią. Pozycja na boisku, miejsce 9, rząd 11, sektor E. Dobra, trochę szydery, ale tak naprawdę trzymamy kciuki. Mecz dzisiaj o 20:45, a już teraz z nami Two Colors i Primadonna. Za chwilę witamy 11 Fleszem i prognozą pogody.

0: co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
7: Stokrotka.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
13: I po reklamie.
17: Grzegorz,
18: Asia, Martyna,
19: Lady Gaga.
18: Z tej strony modelki
17: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: Mamy piątkowe przedpołudnie na zegarach 11 w RMF Max. Czas na flash i pogodę. Monika Chrycko, zapraszam. Dziś na stacjach benzynowych zdecydowanie mniej tankujących. Kierowcy czekają na weekendową obniżkę cen paliw.
23: Dużo jeżdżę, także to będzie no parę stówek do przodu.
24: Dla budżetu takiego domowego to spora oszczędność?
23: Tak.
25: Dzisiaj do pełna.
24: A nie chce pani tak, no troszkę, żeby dojechać i sobie wieczorem przyjechać albo jutro rano i zatankować o tę ponad złotówkę taniej?
25: Ja jeżdżę często dużą, więc no ta złotówka mnie nie zbawi po prostu.
22: Usłyszał od kierowców Michał Radkowski. Przypomnijmy, obniżka ma obowiązywać od jutra do 31 grudnia. A właśnie dziś o poranku w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. W praktyce litr ma być tańszy nawet o złoty 30. Taką obietnicę, przypomnijmy, złożył wczoraj minister finansów Andrzej Domański po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków dla firm paliwowych. Jutro przejście graniczne w Barwinku będzie całkowicie zamknięte między 6 a 18. Powodem utrudnień są obchody 82. rocznicy operacji karpacko-dukielskiej organizowanej po słowackiej stronie. Służby wyznaczyły objazdy przez Orzenną oraz Chyżne, przy czym na przejściu w Orzennej obowiązuje ograniczenie tonażowe do 7,5 tony dla samochodów ciężarowych.
5: To jest RMF Max.
22: Teraz we Fleszu o 11:00 dobre informacje z plaż w Ustce. Urząd Morski poinformował, że odcinki plaży w Ustce i gminie Ustka zostały uprzątnięte. Otwarte są plaże od zejścia numer U16 na plaży wschodniej do zejścia numer U31 na plaży zachodniej. W Katowicach rusza Silesia Marathon, czyli jeden z największych festiwali biegowych w Europie. Piątek będzie należał do uczestników Silesia 5K Run, natomiast sobota do Silesia 10K Run. W niedzielę centrum uwagi przeniesie się na długie dystanse, czyli na Silesia Half Marathon, Silesia Marathon i 50-kilometrowy Silesia Ultramarathon. Jak będzie wyglądała trasa?
0: Startujemy koło Stadionu Śląskiego przez Park Śląski, Katowice, mijamy Spodek, biegniemy w stronę z trzech stawów ruszamy na Nikiszowiec, z Nikiszowca pędzimy w stronę północnych dzielnic Katowic, zahaczamy o miasto Mysłowice, następnie wracamy do Katowic, biegniemy do Siemianowic Śląskich, meta na naszym legendarnym Stadionie Śląskim.
22: Mówił Krzysztof Dragon, prezes Silesia Maratonu. Startuje nowy sezon PGE Basket Ligi. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk, początek o 18:00. Koszykarze ze stolicy po tym, jak wygrali w Sosnowcu Super Puchar, chcą jak najszybciej wejść na ligowy parkiet.
1: Wszyscy nie możemy się doczekać po tych meczach super pucharowych, aż zaczniemy normalny sezon.
22: Mówił koszykarz Legii Jakub Piśla. W drugim dzisiejszym meczu Trefl Sopot zagra z Dzikami Warszawa.
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: W piątek na przeważającym obszarze kraju pogodnie z małym zachmurzeniem lub bezchmurnym nawet niebem. Na zachodzie i północnym zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Wieczorem na zachodzie możliwy słaby deszcz. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam lokalnie opady deszczu. Na pozostałym obszarze bezchmurnie lub małe zachmurzenie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
15: Poziom kortyzolu w ciele, hormonu stresu, się zmniejsza, poziom endorfin się zwiększa. To dlatego, że coraz bliżej jesteśmy weekendu. I ciało to czuje. Teraz o ciele, które nie jest gotowe. My body isn't ready, somewhere w RMF Max. Dawid Piązek, ja jestem z wami jeszcze przez godzinkę.

Kaza i Animal w RMF Max. Najgorsze uczucie w tym momencie to jak jedziemy sobie samochodem i nagle nam się zapala ta żółta kontrolka, ikonka rezerwy, że trzeba zatankować. No a przecież obniżki cen paliw mają wejść od jutra dopiero, od weekendu, tak rząd zapowiedział. I rozkminka w głowie, czy jechać na oparach, ryzykować, czy może zatankować za 10 zł, tak żeby tylko do domu dojechać. No to są te dylematy, ale mogło być gorzej. Mogliśmy wczoraj zatankować do pełna jeszcze przed zapowiedzią obniżek. Aha, jakby co, to paliwa będą tańsze tam o złotówkę, złoty 20, nie? Do 5,19 to cały czas chyba daleko. Ina z nami i Hat w RMF Max.

0: Reasons, Eli Oaks i Lawinia uprzyjemnili nam piątkowe przedpołudnie w RMF Max. No chociaż podejrzewam, że większość z nas już czeka na popołudnie, na fajrancik, na przywitanie weekendu. Chyba że ktoś pracuje na drugą zmianę, to przepraszam, tu trochę gorzej. No ale generalnie myślę, że czekamy na popołudnie, żeby przywitać weekend. A czy do tych planów popołudniowych nie chcielibyście dopisać jeszcze czegoś przyjemniejszego niż otwarcie weekendu? No bo na przykład wczoraj Gosia w złotej kumulacji otworzyła sobie safe. W środku 7000 zł. No fajne popołudnie miała Gosia, nie? A ty możesz mieć jeszcze fajniejsze. Bo możesz otworzyć safe, w którym będzie okej, 7000 zł, może 15000 zł, a może taki, w którym znajdzie się 1 000 000 zł na spełnienie twoich i tylko twoich marzeń. Zgłoś się do gry i daj sobie szansę na taki piątek. 7467, hasło Max, za 4,92 wysyłasz i grasz o milion. I tak samo jak wbijesz na www.rmfmax.pl do gry. Marzysz o nowym, lśniącym takim salonu, nowiutkim samochodzie, marzysz o spłaceniu kredytu hipotecznego, marzysz o, nie wiem, wyprawie dookoła świata, to wszystko za 1 000 000 zł można ogarnąć. Jeszcze zostanie. Wchodź do gry. Daj sobie szansę. Spróbuj. Pomóż szczęściu. rmfmax.pl albo 7467, hasło Max. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo.

0: 2040. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
3: Cześć, Tuletka.

Happiness is so sad. Swedish House Mafia w RMF Max. My wracamy do tego, czego byście zabronili, zakazali, gdybyście zostali szefami. Agnieszka na przykład by zabroniła pracy w weekendy. Robert niczego by nie zabraniał, jeśli robota byłaby zrobiona jak się należy, to by nawet pozwolił napić się oraz żady. Przemek z kolei pisze, że zabroniłby przychodzenia chorym ludziom do pracy. Jak jesteś chory, tak Przemek pisze, to siedź w domu na L4 i nie zarażaj. Z kolei Agnieszka pisze, że jako szefowa zabroniłaby punktualnego przychodzenia do pracy, bo jesteśmy tylko ludźmi i każdy się może spóźnić. Agnieszka, gramy w tym samym teamie zdecydowanie. Tu jeszcze propozycje. Ja zakazałbym wynoszenia papieru toaletowego z pracy do domu. No, to człowiek pędzi do tej toalety czasem, a tu niespodzianka, bo ktoś sobie zabrał do chaty. A tu mi ktoś napisał, zabroniłabym donoszenia na współpracowników. Dobry szef i tak wszystko wie. 3001 albo Messenger RMF Max, albo komentarz na Facebooku. Dajcie znać, czego wy zabronilibyście, będąc szefami. RMF.

0: mama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie.

0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W piątek na przeważającym obszarze kraju pogodnie z małym zachmurzeniem lub bezchmurnym nawet niebem. Na zachodzie i północnym zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Wieczorem na zachodzie możliwy słaby deszcz. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam lokalnie opady deszczu. Na pozostałym obszarze bezchmurnie lub małe zachmurzenie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

Dawid podsiadło w RMF Max i ja też wam mówię, że lecimy w dobrą stronę, bo w stronę popołudnia i w stronę weekendu. Za chwilę będzie 12 w RMF Max, to zanim wybije, to już się z wami pożegnam. Po 12 Aśka Mełz i Irek Jakubek Studio przejmują. Ja się też na długo nie żegnam, bo jutro po 8 z wami jestem, a jakby ktoś się chciał ze mną przywitać online, to zapraszam na Instagrama, zostawcie followka. Dawid Miązek, dzięki za dziś i do jutra. Trzymajcie się, pa!

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: I po reklamie.

0: Minęło południe, w RMF Max to czas na najświeższą porcję informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Flash. Do Ministerstwa Cyfryzacji dotarł sygnał o kolejnym możliwym wycieku danych. Tym razem chodzi o oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach dentystycznych Felk Software. Sprawę wyjaśnia zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, który działa w Rządowym Centrum E-Zdrowia. Mija 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500+. Według analiz Instytutu Badań Strukturalnych liczba urodzeń rzeczywiście wzrosła, ale bardzo dużym kosztem, mówi dr Jan Gromadzki z IBS-u.
1: Jeżeli naszym głównym celem jest podnoszenie dzietności, no to nie jest wystarczające uzasadnienie na wprowadzanie takich programów. Każde ten takie dodatkowe urodzenie kosztuje teraz podatnika ponad 1 000 000 zł. Natomiast jeżeli popatrzymy już na tą funkcję ograniczania ubóstwa, no to tutaj już to uzasadnienie jest znacznie większe dla takich programów.
0: Ekspert dodaje, że ubóstwo wśród dzieci spadło po wprowadzeniu programu o połowę i ten efekt utrzymuje się do dziś.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Koleje Śląskie wychodzą z nową ofertą dla studentów. Co to za oferta i czego dotyczy? Posłuchajcie.
3: Studenci do 26 roku życia mogą korzystać z ustawowej ulgi 51% pod warunkiem, że podczas podróży będą mieć przy sobie ważną legitymację studencką. Osoby regularnie dojeżdżające na zajęcia mogą wybrać bilet okresowy na trasie Katowice Gliwice. Za pojedynczy przejazd student zapłaci 5,19 zł. Tymczasem 30-dniowy bilet z taryfy Max Bilet będzie go kosztował 92,61 zł. No i umożliwi podróż na tym odcinku nie tylko pociągiem, ale też autobusem, tramwajem i metro, rowerem.
0: O czym informował nasz reporter Amadeusz Biurkowski. A skoro o studentach mowa, to obcokrajowcy stawiają na studia w Warszawie. Zagranicznych studentów w Polsce jest około 100 tysięcy.
4: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
5: Te wakacje były za krótkie.
6: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
5: Tak, dokładnie.
7: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia.
0: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu, a rozmawiał z nimi Jakub Rybski. A najlepsi studenci i sportowcy mieszkający w domach studenckich Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej od dziś mogą się starać o dopłaty do czynszu. Te dzięki dotacji z miasta mogą wynieść od 20 aż do 80%, czyli prymusi rocznie zaoszczędzą nawet 6 do 8 tysięcy złotych. To też pierwsza w Polsce taka forma zachęty do studiowania w danym mieście. Kto może wnioskować?
8: Osoby, które są najlepszymi studentami, już studiującymi, ale też najlepszymi kandydatami, którzy rozpoczynają studia. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejscem w akademiku jako mieszkańcy.
0: Mówił rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok.
9: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
9: Pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Piątek przyniesie sporo słońca, szczególnie na wschodzie i w centrum kraju. Na zachodzie oraz północnym zachodzie zachmurzenie będzie jednak stopniowo wzrastać. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni, a lokalnie chłodniej od 17 do 19 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami może być trochę silniejszy. Pod wieczór na zachodzie możliwy słaby deszcz, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami, szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie, mgły ograniczające widzialność.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: Ministerstwo Radości Popołudniowego RMF Max przypomina, nie tankować dzisiaj, nie tankować, bo od jutra złotóweczka na litrze taniej.
12: Nawet więcej niż złotóweczka taniej na litrze i to jest najlepsza wiadomość na start tego popołudnia.
11: Dwie kropelki co najwyżej.

0: jest 12 po 12. Tak, dwie dwunastki. Tu jest Asia, tu jest Irek. To był Age i Mata. A dzisiaj mamy dla was dwa finały, w których, uwaga, w każdym do wygrania nawet 1 000 000 zł.
1: Na zakończenie finału dajemy wam, na zakończenie tygodnia dajemy wam dwa finały. I w tym najbliższym, po 13, minimum, które możecie wygrać, to jest 5 000 zł.
0: Ja bym chciał jednak na zakończenie finału dać komuś 1 000 000, ale by było.
1: A to się może wydarzyć, tylko trzeba dać sobie szansę.
0: SMS o treści MAX za 4,92 wysyłacie na numer 7467, to jest nasz nowy szczęśliwy numer, MAX 7467, albo za pośrednictwem naszego www.rmfmax.pl. Tak wchodzicie do w złotej kumulacji i co najważniejsze, dzisiaj w piątek będą dwa finały, najbliższy już za niecałą godzinę.
1: 4,92, które zapłacicie za tego SMS-a pod numer 7467 o treści MAX, macie szansę zamienić na naprawdę konkretny zastrzyk gotówki.
0: Siedzisz sobie w piątek w pracy, a tu się wygrywa 1 000 000. Fajnie, fajnie. Wyślij MAX, zrób to właśnie teraz na 7467. I super okazja jak zawsze, także na naszym www.rmfmax.pl.

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: już. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Jeszcze więcej muzycznych przyjemności macie u nas po południu w RMF Max.
1: Sztuczna inteligencja znowu zaskoczyła.
0: Ojej.
1: Tym razem odczytała ponad 200-letni zaszyfrowany list, który kiedyś dawno temu wysłał Napoleon.
0: O.
1: Nikt tego nie mógł zrobić, sztuczna inteligencja zrobiła. Okazało się, że on tam pisał o ruchach wojsk. No i taki piękny cytat. Nie dać się zastraszyć kilku żołnierzom, ani zbieraninie motłochu.
0: O, i to jest istotne, że motłoch. I najważniejsze, że sztab szkoleniowy nasz polski biało-czerwony piłkarski dotarł do tej sekretnej zwycięskiej taktyki Napoleona jeszcze przed meczem z Rumunią. Czy jak nasi wyjdą w takich śmiesznych czapkach jak Napoleon, to znaczy, że czytali.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
21: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
22: Castorama.
23: Teoria
21: i praktyka.
23: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
21: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
23: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
21: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
25: I po reklamie.
27: Tu Kasia.
28: Jestem Radek, a to moja ekipa.
29: Hey, this is Calvin Harris.
27: Cześć, tu Daria Zawiałow. Witajcie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Piątek przyniesie sporo słońca, szczególnie na wschodzie i w centrum kraju. Na zachodzie oraz północnym zachodzie zachmurzenie będzie jednak stopniowo wzrastać. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni, a lokalnie chłodniej od 17 do 19 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami może być trochę silniejszy. Pod wieczór na zachodzie możliwy słaby deszcz, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami, szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie, mgły ograniczające widzialność.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: Podobno jak The Weeknd wybierał sobie pseudonim, że będzie The Weeknd, to w głowie miał tylko piątek i dlatego mu tak dobrze teraz idzie.
1: Może nie wiedział, że dzisiaj wieczorem gra Liga Narodów. Narody niepokonane, wiadomo, reprezentuje Polska. Narody niepokonane i bez zwycięstw narody na tym zgrupowaniu reprezentuje też Polska i Rumunia i o tym meczu będziemy mówić we Flashu RMF Max za 5 minut do 13. Bądźcie blisko, szczegóły zaskakujące.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

0: Na zegarach 13 w RMF Max Flash i najświeższa prognoza pogody to już teraz. Monika Krycko, zapraszam. Wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra trzeci mecz Ligi Narodów w Dywizji B. Przeciwnikiem będzie Rumunia, która podobnie jak biało-czerwoni nie wygrała jeszcze meczu na tym zgrupowaniu.
1: W kadrze naszych rywali jest jeszcze kilku graczy z polskiej ekstraklasy, w tym m.in. bramkarz Hindrich z Legii, który dziś może stanąć między słupkami, a także bramkarz Pogoni Szczecin Kożokaru.
0: Mówił Wojciech Marczyk. Spotkanie będzie oglądać ponad 48 tysięcy kibiców. Tyle wejściówek sprzedano do wczoraj. Mecz o 20:45. Tysiące biegaczy na start, a dla kierowców ogromny test cierpliwości. Już w najbliższą sobotę 3 października ulicami stolicy przejdzie fala sportowych emocji w ramach ING Biegnij Warszawo 2026. Impreza oznacza jednak gigantyczne utrudnienia w ruchu.
2: Start zaplanowano punktualnie o 12 z ulicy Myśliwieckiej. 10-kilometrowa trasa Biegnij Warszawo poprowadzi uczestników przez samo serce Śródmieścia i Powiśla, zahaczając również o Pragę. Biegacze opanują m.in. Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie oraz dwa mosty, Poniatowskiego i Świętokrzyski. Kierowcy muszą przygotować się na zamknięte ulice. Dodatkowo ponad 20 linii autobusowych trafi na objazdy. Służby miejskie apelują, by jutro omijać centrum szerokim łukiem i przesiąść się na przykład do metra. Utrudnienia w ruchu potrwają do 14:30.
0: O czym informował nasz reporter Przemek Mzyk.
3: To jest RMF Max.
0: Najwyższy taras widokowy w Europie, Dzień Szkocki i historyczna twierdza z super certyfikatem. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wybrała najlepsze atrakcje regionu 2026 roku. Na mapie hitów znalazły się prawdziwe perełki. Sprawdźmy więc, gdzie warto zajrzeć.
4: Między nimi są mazopikniki, jest twierdza Modlin, która będzie startowała do tytułu złotego certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. Te wszystkie regionalne produkty idą do ogólnopolskiego konkursu realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. I jeszcze województwo mazowieckie będą reprezentowały takie produkty jak Kamieniołom Podkowińskich i Highline Warsaw.
0: Powiedziała Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Trwa plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026 organizowany przez PWN. Swoje propozycje można zgłaszać do 25 października. Szkołę podstawową numer 6 w Ciechanowie odwiedził dziś z mikrofonem nasz reporter Kamil Puternicki i pytał o najpopularniejsze słowo, których na co dzień używają uczniowie.
5: Moim zdaniem młodzieżowe słowo w roku powinno zostać 6-7 i jego różne odmiany, na przykład jak w formule jest 8-7.
6: Młodzieżowym słowem roku powinno być spływaj i ono oznacza, że na przykład chcemy, żeby ktoś po prostu już od nas odszedł.
0: Z uczniami SP w Ciechanowie rozmawiał reporter RMF Max.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W piątek większość kraju czeka pogodna aura. Na zachodzie i północnym zachodzie w ciągu dnia pojawi się więcej chmur, a pod wieczór miejscami może spaść słaby deszcz. Temperatura dość przyjemna, od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie, lokalnie na północy oraz w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą od 17 do 19 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam lokalnie słabe opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
3: Wiem, że są z nami ci, którzy dzisiaj obudzili się i czuli, że zostanę w piątek milionerem. Taki jest plan. Pierwszy finał złotej kumulacji już za chwilę, a teraz macie ostatnie 3 minuty, by wskoczyć do tego finału.
4: Ostatnie 3 minuty do losowania, dlatego zgłaszajcie się najlepiej właśnie teraz.
3: Max. I teraz SMS o treści Max niech leci na 7467.
4: 4,92 za hasło Max, które wysyłacie pod 7467, a wchodzić możecie też przez www.rmfmax.

0: Relacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: O mamo, a jak ja lubię te momenty. Złota kumulacja, pierwszy dzisiaj finał. No i dzwonimy, czekamy. Kto odbierze telefon, kto jest po drugiej stronie i kto zagra o to, żeby zostać milionerem? Nie mogę się doczekać, żeby z wami porozmawiać. Pamiętajcie, odbieramy telefony, jak wchodzimy do gry, sprawdzamy, dźwięk włączamy. Ja wiem, że jesteśmy przy piątku, że gonimy z tematami, żeby nie wyjść. Halo? Cześć, tu Paweł Jawor, dzwonię ze złotej kumulacji. Jak masz na imię?
2: Joanna.
1: Cześć, Asiu. Jak oficjalnie, Joanna, do urzędu się dodzwoniłem?
2: Asia, dobrze.
1: Asiu, to jest telefon, na który zapewne czekałaś przez całe życie. Tak, właśnie, bardzo dobrze, zdechnij sobie.
2: Dlatego jestem w takim szoku, no.
1: Przed tobą wyładowane pieniądze z sejfami. Słuchaj, żeby tak uporządkować sprawę i wyprowadzić cię trochę z tego szoku, proszę na początku wybierz sejf od 1 do 30.
2: 8.
1: O, i jest. Tak pomyślałem sobie, że wyprowadzimy cię z tego szoku, ale tak sobie myślę, że teraz dopiero może być ciekawie.
2: No.
1: Teraz serducho będzie biło. Asiu, gdzie się dodzwoniliśmy? Do jakiej miejscowości? Co teraz robisz?
2: Do Żywca.
1: Żywiec, okej. Okay. A w Żywcu co robisz teraz?
2: Pracuję.
1: A można powiedzieć gdzie? Co robisz? Jaki?
2: Tak? No, biurowa praca.
1: No, praca biurowa? Tak, halo?
2: Tak,
1: księgowość, tak?
2: Tak, tak.
1: Księgowość, czyli w sprawie dużych pieniędzy. Dobrze, to... czyli będziesz
2: taka
1: mogła negocjować, okej. Okay. Dobrze, w twoim sejfie może być minimum 5000 złotych, ale maksymalnie może być 1 000 000 złotych. Przechodzą takie cyfry u ciebie w pracy?
2: No, oczywiście.
1: Mhm. No to będzie nam łatwiej negocjować. Chcę ten sejf odkupić od ciebie za 8000 złotych.
2: Ojej, za 8, 5 jest 8. Mhm. No, no nie. Ja lubię większe pieniądze.
1: Aha. Dobrze, tak mi się pani z tobą rozmawia. Widzę, że w księgowości to tak łatwo nie pójdzie. 10000 złotych dla ciebie, to jest podwójne wartość minimum w sejfie.
2: Ojacie.
1: Ja nie wiem, co jest w sejfie kompletnie. Ja idę w ciemno po prostu.
2: No wiem, ja też. A ja lubię konkrety.
1: A. No,
2: o,
1: no pomyśl, na co byś wydała te pieniądze. Czy jest jakaś taka potrzeba?
2: No, że... znalazłoby się sam, znalazłoby się. Mhm. Nie, no sam? chyba sejf.
1: Tak. Kusi ten się... możliwość miliona, tak?
2: Mhm.
1: Ale powiedziałaś chyba. Wiesz co? Nie, tak patrzę, tak wiesz, na dział finansowy, który już widzi, co będę robił i już tak złowrogo na mnie patrzy. 12000 złotych to jest ostateczna oferta. Ja mam w firmie przerąbane, ale ty...
2: ja cię biorę te 12.
1: Tak?
2: Chyba jeszcze dorzućcie 13, taka szczęśliwa 13.
1: Nie, to już też nie mam po co wracać do firmy, wiesz? Dobra, powiem ci tak. W sejfie może być minimum 5000 złotych, maksymalnie 1 000 000, tak?
2: Tak.
1: Ale ja ostatecznie mogę ci zaoferować 12000 złotych. I potrzebuję twojej ostatecznej decyzji.
2: O, moja ostateczna decyzja. O, ja cię. Biorę te 12000.
1: Dobra!
2: Ostateczna decyzja. O, ja cię. Biorę te 12000.
1: Dobra!

0: milion w tym tygodniu i minimum w sejfach w drugim finale to aż 61 tysięcy złotych. Ale, ja bym coś dorzucił. Chodziłem i załatwiłem i od teraz po wyborze sejfu w drugim finale nie da się trafić mniej niż 66 tysięcy złotych. Podbijamy minimum w sejfach w drugim finale. Wczoraj był pierwszy, ja wiem, autospłata zabrała część z wypłaty, no to teraz dorzucamy może te właśnie 5 tysięcy złotych, które wam kredyt zabrał. Odbierajcie telefony, wybierajcie sejf, już no, tyle co najmniej macie. 66 tysięcy złotych po wyborze sejfu. Tak się rozkręcamy w październiku w złotej kumulacji. A jak zagrać? Szczegóły już za moment.
1: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Asia to jest mega szczęśliwe imię. Ja wiem, co mówię. Asia z Żywca dzisiaj wygrała 12 tysięcy, a przed nami jeszcze jeden finał i kolejna szansa na milion po wybraniu sejfu. Minimum w drugim finale to 66 tysięcy. Ślij hasło max za 4,92 pod 7467 albo... www.rmf.pl

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie.

0: 15 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
9: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: to w trasie słucha RMF Max. Ten ma trochę lepszą trasę. Gibbs z super numerem Za kółeczko.
1: Pamiętajcie, żeby tankowanie zostawić na weekend, bo w weekend ceny spadną o ponad złotówkę na litrze. Prezydent podpisał, minister zdjął akcyzy, VAT-y poobniżał. No i mówi, że chciałby, żeby to obniżanie trwało do końca roku.
0: Bardzo dobrze, panie ministrze, że do końca roku, bo po Sylwestrze wiele ludzi będzie miało takie postanowienie noworoczne, żeby ograniczyć tankowanie.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
12: Je się łakocie z delikatesów centrum.
13: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa. A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: W piątek większość kraju czeka pogodna aura. Na zachodzie i północnym zachodzie w ciągu dnia pojawi się więcej chmur, a pod wieczór miejscami może spaść słaby deszcz. Temperatura dość przyjemna, od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie, lokalnie na północy oraz w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą od 17 do 19 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam lokalnie słabe opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: weekend będzie taki piękny jak ta piosenka. Mr. Know It All i Teddy Swims w RMF Max.
1: Będzie piękny, bo będzie tańszy na stacjach benzynowych. Super. Wiemy, że to się stanie. Prezydent podpisał ustawę.
0: Dzięki, Karol.
1: No i oczywiście jest afera wokół tego podpisu.
0: O nie.
1: Nie mogłoby być inaczej. W internecie szum, bo podczas orędzia, w którym prezydent mówi, że podpisał, lewy kciuk prezydenta był umazany atramentem.
0: Bo prezydent jest leworęczny, dlatego miał upaćkany.
1: Tak.
0: Tak, no, i dlatego też tak rzadko podpisuje różne ustawy. Bo jego prawa ręka, prawica, nie godzi się z tym, że on jest lewicoręczny.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
2: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
3: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dużo dobrego.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Wróżka prawdę ci powie.
7: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
6: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
10: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Jestem Kuba.
7: Tu Martyna.
8: This is Lady Gaga.
9: Z tej strony Klaus.
10: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Studio RMF Max, 14 na zegarach. To czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. 6,73 zł za litr 95, 7,59 za benzynę 98. Tyle od jutra zapłacimy na stacjach paliw. Cena za olej napędowy to 7,88 zł. To po obwieszczeniu ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na stacjach.
15: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw.
14: Informował minister energii Miłosz Motyka. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania wczoraj przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych.
5: Słuchacie RMF Max.
14: Nowy system ILS działa już na lotnisku w Balicach, na razie w kategorii pierwszej. To rozwiązanie ma ułatwić lądowania przy ograniczonej widzialności. Co zmieni się po uruchomieniu wyższej kategorii, to sprawdził nasz reporter.
16: Całą tę operację można porównać do zakupu nowego telewizora. Ten już stoi, kabel HDMI też już mamy w domu, ale na pełną jakość obrazu przełączymy się dopiero po certyfikacji. ILS kategorii drugiej ma zacząć działać w przyszłym roku.
17: Gdyby w ubiegłym roku już Kraków Airport dysponował tym ILS-em kategorii drugiej, to mniej więcej 70-80% samolotów, które musiały zostać przekierowane z Krakowa, w Krakowie mogłyby bezpiecznie wylądować.
16: Przyznaje Monika Chylaszek, rzecznik prasowy Międzynarodowego Lotniska w Balicach.
14: Tyle Przemek Błaszczyk. W RMF Max jesteśmy zawsze na bieżąco. Rusza festiwal filmowy Opolskie Lamy, który potrwa do 10 października. W programie wiele wydarzeń towarzyszących, jak kino samochodowe na drugim kampusie Politechniki czy projekcje na dworcu PKP Opole Główne. Gdzie odbędą się pokazy filmowe?
18: W Galerii Sztuki Współczesnej czy w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki szukaliśmy nowych przestrzeni i tegoroczne pokazy, oprócz tego, że tradycyjnie w Meduzie, w Heliosie czy w Kinie Studio, odbędą się również na przykład w Urban Labie czy na Uniwersytecie WSB Merito, ale także tradycyjnie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej.
14: Mówiła organizatorka Marta Wolna ze Stowarzyszenia Opolskie Lamy. Fit, bio, naturalne, bez konserwantów. Takie hasła na opakowaniach niewiele mówią nam o wartości odżywczej produktu, zauważa technolog żywności i dietetyk dr Katarzyna Petka. Specjalistka radzi, jak prawidłowo czytać etykiety.
19: Tak naprawdę produkt może być fit, a jednocześnie może zawierać sporo cukru, bo pamiętajmy, że cukier to nie tylko cukier, tylko też sacharoza, glukoza, o ten fantastyczny syrop glukozowy, glukozowo-fruktozowy, który ma właśnie taką kiepską sławę a propos, czy chociażby koncentrat soku owocowego. Więc jak sobie odwrócimy ten fit produkt, może się okazać, że tak naprawdę on też nim nie jest.
14: Dodała Katarzyna Petka.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Druga połowa dnia zapowiada się spokojnie i pogodnie. Na większości obszaru kraju dominować będzie małe zachmurzenie, a miejscami niebo pozostanie nawet bezchmurne. Więcej chmur pojawi się na zachodzie i północnym zachodzie, gdzie wieczorem możliwy będzie słaby deszcz. W ciągu dnia od 20 do 23 stopni, lokalnie chłodnie od 17 do 19, wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowy. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam lokalnie słabe opady deszczu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
7: Po 14 na zegarach RMF Max. Mam nadzieję, że macie piątek tak fajny, jak wszystko to, co na weekend widać w pogodzie.
8: A jak jest trochę mniej fajne, to zaraz będzie najlepszy z możliwych, bo mamy dla was niespodziankę.
7: Pod tytułem What you want?
8: Tak.
7: Ja myślałem, że on nas lubi, ale wymyślił taki tytuł, że aż trudno powiedzieć. Nowy Gromi premierował w tej godzinie.

0: Mam nadzieję, że pamiętaliście, że jesteśmy umówieni na premierę i wszystko teraz mówi mi, że w studiu pojawił się
1: Gromi.
2: Witam wszystkich słuchaczy RMF Max. Myślę, że coraz więcej oznak jesieni, więc przychodzę z nową muzą, żeby to zmienić. Tak jest, już tęsknię za latem, za słońcem, za wakacjami. I dzisiaj z tej okazji właśnie mój nowy singiel, funkujący, słoneczny, z piękną energią. Want What You Want, już teraz premierowo w RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: Tak powinien wyglądać każdy piątek, bo dzisiaj mamy super piątek na antenie RMF Max.
1: Po 16:00 drugi finał naszej złotej kumulacji i uwaga, bo po 16:00 w finale po wyborze sejfu ktoś wygra gwarantowane 66 tysięcy złotych.
0: A w sejfie jest ciągle milion i teraz jest super okazja, bo każde zgłoszenie, które wpadnie teraz do naszej puli, to 367 szans na to, żeby wejść do finału, w którym, uwaga, wygrać można nawet milion.
1: Mnożymy szanse specjalnie dla ciebie, więc ślij hasło MAX pod 7467 za 4,92 albo wejdź do gry przez www.rmfmax.pl.
0: Taka super okazja jest właśnie teraz. MAX na numer 7467, by wygrać nawet milion. SMS o treści MAX wysyłaj teraz na 7467.

0: Dużo uśmiechu w tym numerze od Alexa Warrena i przyda nam się ten uśmiech, bo dzisiaj wieczorem o 20:45 nasi grają z Rumunią.
1: Ale co, że grają i się przestajesz uśmiechać?
0: Nie.
1: Nie, no ale powiedz to razem ze mną, powiedz głośno Rumun na 3-4. Dobra, wszyscy powiedzmy na 3-4.
0: 3-4. Rumun.
1: No i to brzmi trochę tak, jakby można było wygrać, nie?
0: Ten ale mecz. Ich jest 11.

0: Bardzo przyjemne. Szkoda, że tak krótkie 200 sekund Paraíso od Lost Frequencies.
1: Ale cały weekend i nawet cały tydzień Paraíso będziemy mieli w pogodzie.
0: Szykujcie parawano, a prognoza już za chwilę.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: I po reklamie.

0: wieje czy poleje. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Druga połowa dnia zapowiada się spokojnie i pogodnie. Na większości obszaru kraju dominować będzie małe zachmurzenie, a miejscami niebo pozostanie nawet bezchmurne. Więcej chmur pojawi się na zachodzie i północnym zachodzie, gdzie wieczorem możliwy będzie słaby deszcz. W ciągu dnia od 20 do 23 stopni, lokalnie chłodniej od 17 do 19, wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowy. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam lokalnie słabe opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: cały czas. Oskar Cyms też was motywuje, żeby piątek dzisiaj w pracy zakończyć troszkę szybciej. Cały czas i cały weekend na was czeka.
1: Macie szansę wyjść z pracy jeszcze przed 15, ale dosłownie parę minut
0: skorzystajcie.
1: Zostało. Najważniejsze dzisiaj to już nie tankować, bo jutro to już nawet złotóweczka z kawałkiem na litrze taniej. No my z Aśką właśnie idziemy na hot doga, żeby ludziom na stacjach benzynowych, tam pracują, nie było smutno, że tak sami siedzą.
0: Do poniedziałku, pa, pa.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
4: masz. Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
5: Stokrotka.
6: Emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.

0: Kuchenka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuzka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Jest 15, przed nami flash, sport i pogoda. Monika Chrycko, zapraszam. Jest zażalenie na postanowienie o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie jest to jednak odwołanie zapowiedziane przez prokuraturę, ale złożone na korzyść ukrywającego się byłego wiceministra sprawiedliwości zażalenie jego obrońcy. Czego dotyczy to odwołanie, jakie jest jego znaczenie dla sprawy?
9: Pełnomocnik Marcina Romanowskiego złożył zażalenie dotyczące drobnej części postanowienia sądu. Nie kwestionując samego wydania listu żelaznego, mecenas Bartosz Lewandowski wskazuje na niedostatecznie jasne jego zdaniem zobowiązanie nałożone na jego klienta. Chodzi o zakaz, cytuję, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo podejmowania innych działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego. Adwokat chce uściślenia przez sąd, o jakie osoby chodzi.
8: To był Tomasz Skory. Air Arabia wstrzymała loty z Modlina, ale jest szansa, że wszystko wróci do normy.
10: Mamy nadzieję, że się wreszcie sytuacja na Bliskim Wschodzie uspokoi, bo to wpływa nie tylko na cenę paliwa, ale też na kierunki, które mamy. Air Arabia wstrzymała od nas loty do wiosny, bo im się słabo pewnie by sprzedawało, a myślę, że od wiosny wrócą tu, daj Boże, żeby wtedy już uspokojono sytuacją na Bliskim Wschodzie, co pozwoli nam ten bardzo ciekawy kierunek, który fajnie się zaczął rozwijać, wreszcie powtórzyć i rozwinąć jeszcze mocniej.
8: Tyle prezes lotniska w Modlinie, Jacek Kowalski. Zastosowanie sztucznej inteligencji w urzędach oraz cyberbezpieczeństwo. O tym m.in. rozmawiają uczestnicy konferencji samorządów, biznesu i administracji, która trwa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
11: Mamy coraz mniej czasu jako mieszkańcy, żeby udać się do urzędu, a dzięki temu, że samorząd będzie odporny cyfrowo, będziemy mieli lepszy próg wejścia w kolejne usługi i dostarczanie tych usług. Z drugiej strony lepsza obsługa tych wniosków, które do nas trafiają.
8: Mówił burmistrz gminy Mosina Dominik Michalak.
6: To jest RMF Max.
8: Koszykarze zainaugurują dziś nowy sezon PGE Basket Ligi. W pierwszym meczu mistrz Polski Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Wieczorem zaś Trefl Sopot zmierzy się z Dzikami Warszawa. Zespół ze stolicy ma pewną przewagę, bo rozegrał już kilka meczów o stawkę w eliminacjach Ligi Mistrzów.
12: Rozegrali już dosyć sporo spotkań razem, są zgrani i to też się przekłada na ich statystyki w ofensywie, rzucają w granicach 100 punktów na mecz.
8: Mówił gracz Trefla Szymon Zapała. Początek tego spotkania o 20:15. Po południu we fleszu RMF Max spoglądamy jeszcze za okna. Babie lato w pełni, dziś dużo słońca i pogodnego nieba prawie w całej Polsce.
13: Jedynie na krańcach zachodnich trochę więcej chmur pod wieczór, ale nie powinno z nich padać. Temperatury wzrosną do 20-23 stopni Celsjusza. Jedynie lokalnie na północy i w górach może być nieco chłodniej.
8: Prognozował geograf i przyrodnik Zbigniew Kania, a teraz już Krzysiek Faliński i flesz sportowy.
14: Na początek we fleszu sportowym RMF Max piłka nożna. Rumunia kolejnym rywalem piłkarskiej kadry polskiej w Lidze Narodów. Początek meczu o 20:45 na Narodowym. Biało-czerwoni rok temu spadli do dywizji B, a jeżeli przegrają dzisiejsze spotkanie, to przybliżą się do grupy C.
15: Cel jaki jest ten mecz, to tylko żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
14: Mówi pomocnik Wiktor Nowak. Rumunia ma na koncie już dwie porażki i przegrana dzisiaj nie tylko przybliży tę reprezentację do spadku, ale może spowodować również zwolnienie trenera Hadziego. Dziś rusza nowy sezon PGE Basket Ligi. O 18:00 Legia zagra z Czarnymi Słupska, a wieczorem spotkanie Trefla Sopot z Dzikami Warszawa.
8: Specjaliści od pogody prognozują na dzisiaj sporo słońca w większości kraju, ale na wybrzeżu, szczególnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, mają się pojawić przelotne opady deszczu i tam też silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej będzie w Szczecinie, tam 17 kresek na plusie. W centrum i na południu termometry pokażą do 22-23 stopni, a najcieplej we Wrocławiu, tam możemy nawet zobaczyć 23 kreski. Ciśnienie w całym kraju wysokie.
16: Cztery minuty po 15:00. Słuchajcie, będzie co być musi, byle dotrwać do podusi. Dzień dobry.
17: Tak, witamy piąteczek w kanale nadawczym Świderski i Borycka.
6: Poczuj dobry beat.
17: Nastał ten dzień.
16: Dzień ostateczny.
17: Justyna, dotrwaliśmy.
16: Tak, ostatni dzień kanału nadawczego w tym składzie. Alan Walker i Ewa Max. w ramach tego święta. Nie mogliśmy wybrać lepszego numeru na rozpoczęcie tego programu, więc...
17: Będzie pięknie do 18:00, zostańcie z nami koniecznie.
16: To fajt.

0: Dobra, dobra, no żartowałam z tym piątkiem przy podusie. Oczywiście już kręcimy imprezę Bibi Rexa i Faithless z numerem New Religion za nami. Ale kochani, no, piątek to jest też dzień, kiedy można odpiąć wrotki.
1: O tak.
0: I pobawić się muzą z takimi numerami, o których być może zapomnieliście, ale od tego macie RMF Max, żeby o nich sobie przypomnieć.
1: Mamy dla was mega klasyka, moi drodzy. Fergie, Glamorous. Beat do tego kawałka, taka ciekawostka, był najpierw oferowany Gwen Stefani do remiksu jej piosenki Luxurious, ale wytwórnia go odrzuciła.
0: No i co? Błąd? No błąd, Gwen Stefani, za to mamy piękne Glamorous od Fergie i to właśnie teraz gramy w RMF Max. Ach, doskonały bicior, więc odsuńcie teraz sobie szybkę i bawcie się dobrze.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: No kochani, to już ostatnia okazja, ostatnia szansa, żeby się załapać na dobry początek roku akademickiego na obronę tytułu eksperta w RMF Max.
2: Jeszcze możecie wbić na rmfmax.pl, wybrać przedmiot, który jest wam niezbędny w nowym roku akademickim.
1: Dali, że musisz go mieć.
2: No i później nas przekonać i obronić swoją decyzję oczywiście.
1: Tak jest, a w nagrodę rozdajemy dzisiaj po raz ostatni kartę podarunkową do Media Expert. 1000 złotych jest do zgarnięcia, a myślę, że sposób bardzo przyjemny. Obrona tytułu eksperta przed komisją egzaminacyjną złożoną z magister Boryckiej Justyny oraz magistra Świderskiego Piotra.
2: Tak jest,
1: to się już za chwilę wydarzy, więc jak macie jeszcze jakiś pomysł, to szybciutko teraz zaglądamy.
2: Kto się nie boi, niech wbija na rmfmax.pl.
1: Na rmfmax.pl, bo my za chwilę już dzwonimy, także dużo czasu nie ma, ale jeszcze pewnie zdążycie. rmfmax.pl, tutaj można się zgłaszać do obrony tytułu eksperta.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Bioderka same chodzą, Siantes de Ubira Conocido. Bujamy się piątkowo razem z Karol G. 33 minuty po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i to jest moment, żeby przystąpić do kolejnej obrony. Obrona tytułu eksperta. Ten konkurs przez cały tydzień był w kanale nadawczym. No i dzisiaj już ostatnia studentka przed nami. Aż się łezka w oku kręci. Dzień dobry, pani Karolino.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani wybrała sobie smartwatcha Huawei Watch GT7 z ultrawytrzymałą baterią i funkcją śledzącą wszystkie aktywności na rmfmax.pl. Zgadza się?
3: Dokładnie.
0: No to pani Karolino, proszę wyjaśnić, w jaki sposób ten smartwatch pełni funkcję narzędzia wspierającego przetrwanie studenta kryminologii?
3: Wiadomo, jak to jest na studiach. Czasem są nudne wykłady, nudne ćwiczenia, więc trzeba sobie jakoś odczytać wiadomości od znajomych. Telefon jest ciężko wyjąć, a tutaj na smartwatcha wiadomość przyjdzie i będzie można odczytać.
0: Tak z przyczajki.
3: Tak, z przyczajki.
2: No właśnie.
3: No i też studia są stresujące, więc fajnie by było wiedzieć, jaki się ma tętno, na przykład podczas pisania trudnego kolokwium.
2: To się zgadza. Tak, napisała pani też tutaj w swojej pracy, że zegarek jest potrzebny, żeby dyskretnie ogarniać te powiadomienia. No i proszę powiedzieć, czy to należy uznać za przejaw kreatywnej organizacji czasu?
3: Tak, ponieważ wykonuje się dwie czynności tak naprawdę naraz. I studiuje, i można porozmawiać ze znajomymi.
2: Życie towarzyskie też jest istotne w tym życiu studenckim. My mimo, że już po tej drugiej stronie, to jednak też to rozumiemy. Więc pani Karolino, 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. Taka karta podarunkowa leci w twoją stronę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Zdane na piąteczkę.
3: Oby tak było.
2: No a ty jeszcze na studiach jesteś, Karolina?
3: Właśnie wracam z zajęć.
2: Właśnie wracasz z zajęć. I jak? Dzisiaj pewnie już połowa sali, nie? Z tego co wczoraj.
3: Tak, tak, dzisiaj już
0: po studenckim czwartku.
3: Tak.
2: Super, czyli weekend się rozpoczyna bardzo przyjemnie, mamy nadzieję. 1000 zł jest już twoje. No i co? Trzymaj się, miłego, słonecznego weekendu ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
2: Mega, pa.
3: Do widzenia.
4: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Dawdok, how does it feel w RMF Max? Dzisiaj piątek wyjątkowy, pierwszy tydzień złotej kumulacji za nami w RMF Max. Były wielkie emocje, a dzisiaj będą jeszcze większe.
1: Nawet milion złotych, albo gwarantowane 66 tysięcy w sejfie. Jak to działa? Wysłasz SMS-a z hasłem Max na 7467 za 4,92 lub wchodzisz przez rmfmax.pl.
0: 7467 to jest nowy numer, ale chyba już pamiętacie. Dzisiaj po wyborze sejfu gwarantowane 66 tysięcy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 30.

0: Belka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

Specjaliści od pogody prognozują na dzisiaj sporo słońca w większości kraju, ale na wybrzeżu, szczególnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, mają się pojawić przelotne opady deszczu i tam też silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej będzie w Szczecinie, tam 17 kresek na plusie. W centrum i na południu termometry pokażą do 22-23 stopni, a najcieplej we Wrocławiu. Tam możemy nawet zobaczyć 23 kreski. Ciśnienie w całym kraju wysokie.

0: No i to jest typowo piątkowe granie Two Colors Primadonna. 6 minut zostało do godziny 16 w RMF Max.
1: Czas ucieka szybciutko, a ja przypominam, że dzisiaj nasz ostatni taniec Świderski Borycka po raz ostatni w kanale nadawczym w tym składzie. Chociaż pewnie jeszcze się to kiedyś powtórzy, ale uwaga! No to a propos tego ostatniego tańca. Koszulka Michaela Jordana, w której wystąpił w swoim ostatnim meczu w barwach Chicago Bulls, została sprzedana za prawie 12,5 miliona dolarów.
0: Wow.
1: Szybko licząc, około 50 milionów złotych.
0: Kupa hajsu, no ale słuchaj, kto wie, może za jakiś czas te gąbki z mikrofonów, do których gadaliśmy, też sprzedadzą za gruby hajs.
1: O proszę, jak tutaj ego już urosło, proszę bardzo. Nie, no ja myślę, że do tego czasu to te gąbki już mogą zacząć żyć własnym życiem, wiesz?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
4: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
5: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Pikok 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
17: I po reklamie.

0: A to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Słuchajcie, flesza RMF Max na zegarach w studio wybiła godzina 16. Monika Chrycko, zapraszam. Ukraina wstrzymała ekstradycję do naszego kraju Polaka zatrzymanego we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw na kwotę 120 milionów euro. Chodzi o Bronisława D., ściganego czerwoną notą Interpolu, który w marcu został zatrzymany we Lwowie podczas wspólnej akcji polskiej i ukraińskiej policji. Dlaczego Ukraińcy nie wydali ściganego?
8: W korespondencji z polską stroną nie podali powodów. Napisali jedynie, że ustalony na 23 września termin jest nieaktualny. Ten mężczyzna był ścigany od 2017 roku. Po zatrzymaniu w marcu trafił do aresztu i rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Zgodę na przekazanie go Polsce wydał ukraińskie władze, jednak sąd zwolnił podejrzanego z aresztu.
7: To był Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max.
7: Kreatywność, pierwsze plany biznesowe i atrakcyjne nagrody dla młodych przedsiębiorców. Ruszył wojewódzki konkurs Pomysł na biznes Junior Biz. Posłuchajcie o szczegółach.
9: Do 5 listopada uczniowie ze wszystkich typów szkół mogą zgłaszać swoje propozycje w ramach konkursu Junior Biz. Najmłodsi z klas 1-3 mają za zadanie przygotować pracę plastyczną. Uczniowie klas od 4 do 8 nagrywają krótki film reklamowy, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych tworzy pełny biznesplan. W starszych kategoriach dopuszczalna jest praca w zespołach do 3 osób pod opieką nauczyciela. Formularze oraz regulamin dostępne są na stronach Urzędu Marszałkowskiego.
7: O zasadach informowała nasza reporterka Karolina Stramowska. Drony, śmigłowce i nowoczesne technologie. Jutro w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się Festiwal Dronów. W programie są m.in. prezentacje wojskowych systemów bezzałogowych, pokazy ratownicze oraz debaty ekspertów.
10: To będzie dzień pełen emocji, nowoczesnych technologii i niezwykłych marzeń. I co ważne, wydarzenie jest całkowicie bezpłatne, otwarte dla wszystkich, także serdecznie zapraszamy. Na miejscu będzie można zobaczyć m.in. wojskowe drony zwiadowcze czy bojowe.
7: Mówiła Magdalena Opyt, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Piękna pogoda w weekend będzie zachęcać nie tylko do biegania. W Pieninach zrobiło się kolorowo, a turyści mówią o złotej polskiej jesieni. Są koneserzy, którzy w okolice Trzech Koron przyjeżdżają specjalnie o tej porze roku.
11: No ładnie, jakby i było nieładnie, to byśmy nie przyjechali.
12: Jesień to najładniejsza w Pieninach?
11: No, można tak powiedzieć. O tej porze roku jest fajnie.
13: Myśmy tu kiedyś za dziecka z rodzicami przyjeżdżali, także pochwaliliśmy właśnie ten spojem Dunajca. Przypominają mi się młode lata. No widoki są przepiękne, zawsze mi się góry podobały.
12: Najlepsza pora roku, żeby tutaj wpaść.
14: No, każda pora jest dobra.
12: Ale jesienią wyjątkowo ładnie, tak?
14: No, jest kolorowo i mało ludzi.
7: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. Ładna pogoda ma się utrzymać w weekend prawie w całym kraju. Szykujcie więc plany. A najświeższa prognoza pogody już za chwilę. Ja na kolejny flash zapraszam Was za niespełna godzinę. Punkt 17.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sporo słońca w większości kraju, ale na wybrzeżu, szczególnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, mają się pojawić przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Tak zapowiada się druga połowa dnia. Najchłodniej będzie dzisiaj w Szczecinie. Tam termometry mają pokazać maksymalnie 17 kresek na plusie. W centrum i na południu od 20 do 23 stopni. A najcieplej ma być dzisiaj, jak mówiliśmy, we Wrocławiu nawet 23 kreski. Ciśnienie wysokie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
15: Hity na maksa. 4 minuty po godzinie 16 w RMF Max. Przypominamy, Polska-Rumunia w Lidze Narodów dziś w Awie na Narodowym.
16: 20:45, start tego meczu. To co, już powoli trzeba trzymać kciuki chyba, nie?
15: O, lepiej tak. RMF
16: Max. Dobra wiadomość dla nas jest taka, że Rumunia ma jeszcze gorszy bilans, a my w tym miesiącu
15: nie przegraliśmy,
16: więc jest dobrze. Cześć, po 16 tutaj kanał nadawczy Świderski i Borycka.

0: bez końca. 16:13 w RMF Max, Oskar Sims bez końca. A tymczasem na Podhalu, słuchajcie, padł kolejny rekord. I uwaga, nie jest to rekord skoczni. Wyrosła tam dynia o imieniu Nadia, która waży prawie 700 kg.
1: To już jest ten sezon.
0: Tak, coś, sezon coś na dynie, Halloween się zbliża. No i taka dynia w szczycie wzrostu, doczytałem, słuchajcie, potrafi wypić nawet 1000 litrów wody dziennie. 1000 litrów.
1: Niesamowite. Słuchajcie, to jeśli komuś akurat tak spadło ciśnienie w kranie na Podhalu, to spokojnie, to nie awaria. To po prostu Nadia robiła masę, okej? Okay? RMF Max.
0: Potem będzie rzeźba. Michiko, Jason Derulo, DJ Gorza, Melody grają w RMF Max.

0: Głęboki wdech. Biorę teraz. Piotrek też.
1: Mogę już wypuścić?
0: Możesz. Bo my oddychać musimy. A wy dobrze by było, jakbyście złapali telefon, bo to jest już, słuchajcie, ostatnia chwila, żeby się zgłosić dzisiaj po milion.
1: Ostatnie 10 minut do losowania złotej kumulacji.
0: Złota kumulacja, w której dzisiaj będą dzwonić Mateusz i Olek. Oni już są gotowi. Będą wybierać numer za niecałe 10 minut, więc warto być przy telefonie, ale jeszcze jest szansa, żeby się zgłosić.
1: No i pamiętajcie, że dzisiaj w sejfach nie mniej niż 66 tysięcy złotych.
0: Po wyborze sejfu.
1: Ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7.
0: Być przy telefonie, ale jeszcze jest szansa, żeby się zgłosić.
1: No i pamiętajcie, że dzisiaj w sejfach nie mniej niż 66 tysięcy złotych.

0: 90 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
0: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest bardzo dobry piątek. Asia z Żywca wygrała już dzisiaj 12 tysięcy złotych. A do kogo los uśmiechnie się właśnie teraz? To jest Złota Kumulacja. Dzwonimy i zgodnie z regulaminem czekamy 6 sygnałów. Pierwszy za nami.
2: U kogoś ten telefon powinien już dzwonić. Bardzo ważny telefon. Cokolwiek teraz robicie, musicie zostawić te sprawy, bo chcemy pogadać z wami o ogromnych pieniądzach w Złotej ogromnych Kumulacji.
1: Pieniądzach. Bardzo dużych pieniądzach.
2: Trzy sygnały za nami. Czwarty. Halo.
1: Halo, halo.
3: Słucham.
2: Dzień dobry. Tu Złota Kumulacja. Kłaniamy się bardzo nisko. Mateusz Operchał, Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów. Dzień dobry.
1: Jak ci na imię?
3: Halo, halo, dzień dobry. Niemożliwe. No,
1: możliwe.
3: Nie wierzę.
1: No. Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Niesamowite. No właśnie was słucham w radiu. Wracam akurat do domu.
2: Idealnie się złożyło. Zdradź nam swoje imię, kochana, szybciutko.
3: Monika.
2: Monika. Monika, skąd jesteś?
3: W takiej małej miejscowości między Cieszyna.
2: Spod Cieszyna.
3: Województwo Śląskie. Spod
1: Monia,
3: Cieszyna,
1: ważna sprawa.
3: Dokładnie.
1: Od razu przechodzimy do rzeczy, bo tu wielka kasa na ciebie czeka. Wybierz sejf od 1 do 30. Tych sejfów mamy 30, jeden za chwilę będzie twój. Dawaj.
3: A wiecie, że to tak bardzo ciężko, bo już tyle razy was słuchałam i tak zawsze myślałam. Albo 1, albo 5, albo 10, różne numerki. I wiecie, że jak
1: dzisiaj
3: teraz do mnie dzwonicie, to ja nie wiem, po prostu nie wiem.
2: Bardzo cię prosimy, musisz wybrać, to jest bardzo ważne. Od 1 do 30, który numer?
3: Dobra, 1, pierwszy z brzegu.
1: 1,
2: proszę bardzo.
1: 1, proszę bardzo, ona należy do ciebie. Monia, czy ty w ogóle wiesz, co się w tym momencie dzieje?
3: Wiem, co się dzieje. To znaczy, syn mnie musi uszczypnąć, bo tak nie do końca wierzę, że do mnie zadzwoniliście. O, naprawdę.
1: W takim razie tak, w momencie, kiedy szczypiecie syn, my ci chcemy tylko powiedzieć, że za sam wybór sejfu numer 1.
2: Ale czekaj.
1: Masz...
2: Monia, ty wiesz, jak jest dzisiaj minimum?
1: No właśnie,
2: nie?
1: Sprawdzian.
3: 66.
1: Dobrze.
2: Masz co najmniej 66 tysięcy, Monia.
1: Ale mamy uważną słuchaczkę, Monię. To już jest twoja kasa.
3: Słucham was, codziennie was słucham.
2: Bardzo nas to cieszy. Słuchajcie, Moniko, będziemy chcieli ten sejf, nie ukrywamy, odkupić od ciebie. Zapewne, jak słuchasz, znasz zasady. Od razu kładziemy na stół. Mogę zacząć, Olek?
1: Oczywiście, dobra, proszę.
2: 71 tysięcy. Dużo.
3: O rany, dużo.
2: Dawno takiej kasy nie proponowałem, szczerze mówiąc.
3: Dużo, ale ja się lubię targować, dorzuć coś więcej.
2: No, ale masz coś
3: jest
2: tam.
3: Jest piątek, Monia, przed weekendem, dorzuć coś
1: Monia,
3: więcej.
1: Monia, dobra jesteś, jeśli chodzi o to targowanie. Ja cię kiedyś chyba na jakieś zakupy muszę wziąć w takim razie, bo ja nie potrafię, ale dobrze. Skoro mamy się targować, to ja ci proponuję. 73 tysiące za twój sejf numer 1. To już jest 7 tysięcy ponad minimum. No naprawdę, tak jak mówił Mati przed momentem, dawno czegoś takiego u nas na antenie nie było.
3: No, a zaokrągli troszeczkę tę kwotę.
2: Monia, my cię weźmiemy na wiejską, będziesz się targować o niższe paliwo, słuchaj.
1: Gdzie ty, Monia, byłaś w ubiegłym
3: tygodniu? Właśnie się wybieram na stację, słuchajcie, to prawie może więcej zastępuję do samochodu.
2: Ile byś chciała? Rzuć kwotą.
3: Rany.
1: Proponuj.
3: Zawsze myślałam, wybiorę sejf. Jeśli w końcu do mnie zadzwonicie, wybiorę sejf. Ale teraz te 73 tysiące mnie kusi.
2: Kusi, no
3: kusi
2: fajne.
3: Mnie, bardzo
2: to jest fajne.
3: Bardzo mnie kusi. Ale to zaokrąglicie i będzie mnie jeszcze bardziej kusić.
2: Zaokrąglimy do 74.
1: I to jest
2: nasza
3: kwota. Czyli kobieta nie wygra z wami. Kobieta nie wygra z wami.
1: Tu nie chodzi o podział na płcie, tu chodzi o to, że po prostu my więcej nie mamy.
2: Monika, sytuacja jest taka, nie mamy więcej niż 74 tysiące, w twoim sejfie nie ma mniej niż 66 tysięcy, ale może tam być milion, bo w jednym z 30 sejfów milion jest.
3: No właśnie, może być 74, a może być 66, rany, no nie wiem, no po prostu
2: to my odliczymy do trzech w myślach.
3: Ja biorę pieniążki, słuchajcie.
2: Chcesz 74 tysiące?
3: Tak, 74 jest bardzo dużo. Zaraz jadę na stację paliw, więc sobie dotankuję samochód. Full pod.
1: Będziesz miała niezły zapas paliwa.
3: I tak, mam fantastyczny piątek, nie robicie, więc bez problemu.
2: To ostatecznie...
3: Słuchajcie, będzie na jakiś remont, może jakiś fajny wyjazd, fantastycznie.
2: Monia, ostatecznie zapytam, wiedząc, że tam może być milion, mimo wszystko chcesz 74 tysiące, czy jednak otwieramy sejf?
3: No czekaj, a jak będzie milion... Nie, biorę 74, słuchaj.
2: Moniko,
1: tak,
3: 74.
1: No
3: jak nie powiesz milion, to ja już do domu nie dojadę.
2: Monika, w takim razie wygrywasz
1: 74 tysiące złotych!
3: Ściskam was wszystkim mocno! Ściskam was mocno! Hurra!
1: Monia, dawaj na tę stację, bo widzę, że dzisiaj stawki paliw cię nie obchodzą.
2: 74 tysiące wygrywa Monika z Podcieszyna i zalewa pod korek jeszcze płyn do spryskiwaczy, kupi razy 10. Serdecznie ci gratulujemy, słuchaj.
3: Dziękuję.
2: I pozdrawiamy cię mocno.
3: Dziękuję, ale zrobiliście mi weekend, naprawdę.
2: To był naprawdę piękny piątek. Monika z Podcieszyna, 74 tysiące, jeszcze Asia z Żywca, przecież 12 tysięcy. Kończymy ten tydzień w złotej kumulacji. Dziękujemy wam bardzo, do gry wracamy w poniedziałek. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Wow, co to była za akcja w ogóle? Co to jest za hajs?
1: Monika wzięła 74 tysiące złotych.
4: Słuchajcie, milion nadal w grze. Kolejny finał złotej kumulacji w poniedziałek. Można się zgłaszać przez cały weekend, ale po co to odkładać na później, no? Ślimax na 7467 za 4,92 albo wchodź na rmfmax.pl teraz, bo później zapomnisz, no i smutno, bez sensu będzie, no.
1: rmfmax.pl albo hasło max na 7467.
0: Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzed cen na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

0: 5 minut zostało do godziny 17. Tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy Neptunika. What If, to już za nami w głośnikach.
1: Dla mnie to zawsze będzie Neptunica, przepraszam.
0: Jak bałkanica.
1: Możecie sprawdzić na rmfmax.pl, bo ten numer na pewno na liście do głosowania jest, nie?
0: Zdecydowanie jutro na liście Hopbands po 17. Zapraszam serdecznie.
1: Dobra. No, co o tym świecie piłkarskim?
0: Erling Haaland, kojarzycie? Piłkarz reprezentacji Norwegii i Manchesteru City. Słuchajcie, mimo tych milionów na koncie, chłop sam u siebie sprząta.
1: Nie ma
0: żadnej pani sprzątającej i tak dalej.
1: Ja jestem trochę w szoku, ale no w sumie wiecie, bardzo dobrze. No, chłop ma opanowany pressing nie tylko na boisku, ale też przy odkurzaczu. I tak trzeba żyć. Bądźcie z kanałem nadawczym po 17 będzie się działo. Hity na maksa.
2: Jest! Mamy to! Piąteczek! Woo!
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: U Flandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: I emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
9: I po reklamie.

0: Jest 17:00 w RMF Max. To czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Krycko, zapraszam. To będzie gorąca niedziela w stolicy. Organizacje prozwierzęce będą protestować przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa. Nie podoba im się proponowana przez resort minimalna powierzchnia kojca dla psów.
1: Najmniejsze mają mieć 4 metry kwadratowe, największe tylko 10. W zależności od wielkości psa dla organizacji prozwierzęcych to więzienie, a nie kojec.
2: Można sobie łatwo wyobrazić 2 metry w jedną, 2 metry w drugą. Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni.
1: Mówi Magdalena Silska z Otos Animals i jej organizacja proponuje znacznie większe kojce od 15 do 24 metrów kwadratowych. Ministerstwo rozważa zmiany w projekcie.
0: Tyle Michał Radkowski.
3: To jest RMF Max.
0: Kandydaci na prezydenta Krakowa wciąż nie porozumieli się w sprawie wspólnej debaty przed drugą turą wyborów. Sztaby są zgodne co do terminu, ale spór dotyczy udziału dziennikarzy. Jeśli nie uda się osiągnąć kompromisu, planowana 8 października debata może się nie odbyć. Zostajemy jeszcze na chwilę w Krakowie, bo w poniedziałek, 5 października, rozpocznie się 8 Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego Human Week. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Przebodźcowani. Za dużo, za szybko, bez przerwy. Więcej na ten temat Przemek Błaszczyk.
4: W programie mamy debaty, wykłady, spotkania z ekspertami, projekcje filmowe oraz wydarzenia towarzyszące. I tak przez 5 dni Kraków będzie mówił o tym, co robi z nami życie na ciągłych, wysokich obrotach. I nie chodzi tylko o telefony, powiadomienia czy godziny przed ekranem. To również nadmiar informacji, pracy, obowiązków i decyzji oraz poczucie, że wszystko trzeba zrobić natychmiast, a najlepiej to w ogóle na wczoraj. Organizatorzy pytają więc wprost, czy nasze mózgi jeszcze nadążają za światem, który sami sobie stworzyliśmy?
0: Na to pytanie znajdzie się odpowiedź w przyszłym tygodniu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Skoro już jesteśmy w temacie zdrowotnym, październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Z tej okazji wspólną kampanię prowadzi m.in. Białostockie Centrum Onkologii i Jagiellonia Białystok.
5: W życiu są mecze, których nikt z nas nie chce rozgrywać.
6: Rak piersi nie pyta o wiek, plany czy marzenia.
7: To mówił szef Rady Nadzorczej Jagiellonii Wojciech Strzałkowski, zmagająca się z nowotworem jego córka. Jagiellonia rozpoczęła z BCO kampanię pod tytułem Liczysz się tylko ty. Białostocki klub kwestie profilaktyki będzie poruszał w swoich serwisach społecznościowych. Informacje o badaniach przekazywane będą też podczas meczów Jagiellonii na Horten Arenie. Dodajmy, że rocznie do BCO trafia 800 pań, u których wykryto nowotwór piersi.
0: Informował Robert Bańkowski. Jutro o 20.15 Industria Kielce zmierzy się z Scepter KPR Legionowo w hali Legionów. Goście prowadzeni przez Tomasza Strząbałę plasują się na 5. miejscu w Lotto Superlidze i są uznani za pozytywne zaskoczenie sezonu. Jeśli zamierzacie przyjechać i pokibicować na miejscu, pamiętajcie o utrudnieniach w ruchu.
3: Sprawdź!
8: Sprawdź!
3: Pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Dzisiaj synoptycy prognozują sporo słońca w większości kraju, ale nad morzem więcej chmur i przelotny deszcz, zwłaszcza w Gdańsku, gdzie może spaść nawet kilka milimetrów. Najchłodniej w Szczecinie, tam 17 kresek na plusie, w centrum i na południu od 20 do 23 stopni, a najcieplej dzisiaj we Wrocławiu. Wiatr powieje umiarkowanie, nad Bałtykiem momentami może być jednak trochę silniejszy. Ciśnienie w całym kraju wysokie i stałe.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: No jest pięknie, 4 minuty po godzinie 17 w RMF Max, tutaj cały czas kanał nadawczy.
10: Piotrek Świderski, już widzę, weekend ci zapachniał, co? A tu jeszcze godzinka z kanałem nadawczym, bądźcie blisko, będzie się działo teraz Temper City, a tu Świderski i Borycka.

0: myślicie, że pitbula kiedyś może być za dużo? Otóż nie, a na pewno nie. W piątek Give Me Everything za nami w RMF Max, a jak piątek, no to muszą też być premiery. I teraz w kanale nadawczym tam, da-da-dam, Tiesto, który wraca do swoich korzeni.
1: Wraca do muzyki trance i uwaga, w czerwcu, jakby ktoś nie wiedział, w czerwcu 2027, po ponad 20 latach znowu zagra seta w Polsce na stadionie Legii Warszawa.
0: Piękna sprawa. Jeszcze bilety są, czy już wyprzedane?
1: Coś tam czytałem, że są, ale te najdroższe VIP-owskie.
0: A, dobra, słuchajcie, trochę cierpliwości, na pewno coś się jeszcze pojawi, a my tymczasem gramy premierowo nowy numer od Tiesto, to Hard to be Around w RMF Max. And now, ladies and gentlemen...

0: Te piątkowe powroty z pracy przy Kygo smakują wyjątkowo dobrze. Jego Take Me Back na 18 minut po godzinie 17 w RMF Max. No to jeśli wracacie akurat do domku albo już w nim jesteście, no to dajcie nam znać, jak się cieszycie z piątku. Nagrajcie nam na Messengera głosówkę, jak według was brzmi piątek.
1: Kilka propozycji mamy, proszę bardzo.
2: Jest! Mamy to! Piąteczek!
0: To nasza ulubiona dotychczasowa.
1: Totalnie ulubiona. Być może już ją słyszeliście na antenie RMF Max, bo w piątek ten dźwięk często się pojawia. Jeszcze jedna też fajna.
3: To nie pasek klinowy w moim golfie. To piątek!
1: Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, ale chcielibyśmy też dorzucić

0: jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Chornik. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Nareszcie jest piątek, męskie granie orkiestra w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: A nasza skrzynka głosowa na Messengerze zapłonęła od waszych piątkowych wiadomości. Jak robi piątek? Mamy kolejne propozycje, proszę bardzo.
3: To już dziś piątek, piąteczek, piątunio.
0: A to chyba jakiś minister świeżo po pierwszym piątku.
2: Pierwszy piątek miesiąca przecież dzisiaj, no tak?
0: Tak.
4: Hello, so, fe jak piątek i jak piątek, on jak piątek. T jak piątek, E jak piątek, K jak co? Oczywiście piąteczek!
2: Juhu!
0: Czy liderka, nasza Maxowa czy liderka, proszę
2: Maxowa
0: bardzo.
2: Maxowa czy liderka na pewno jeszcze będzie wracać na antenę RMF Max. Co jeszcze mamy?
5: No i wjechał on, pan Piątek.
2: Wjechał. Bardzo się z tego cieszymy. Dajcie znać, jeśli chcielibyście się w tym pięknym, szlachetnym składzie znaleźć. Te głosówki będą latać po piątkowej antenie RMF Max. Nie tylko dziś, ale pewnie też za tydzień, więc jest jeszcze szansa, żeby się dograć. Messenger RMF Max. Tutaj dajcie swoją głosówkę.

0: Piątek, piątek, piątek, piątek. Tygodnia, koniec i początek. Jedziemy, dajemy w tamburynek.
1: Dajemy w tamburynek, dokładnie tak. Alan Walker i Ava Max za nami. Piątkowe głosówki cały czas spływają na Messengera RMF Max, co bardzo nas cieszy.
2: Bardzo nas cieszy, a to dajemy w tamburynek, no to może być hasło przewodnie tego weekendu.
1: Tak, zapamiętujemy to sobie, bierzemy do serduszka. Chociaż mamy jeszcze jedną głosówkę, która bardzo nam do serduszka właśnie zapadła, posłuchajcie.
3: Piąteczek przychodzi!
4: Smuteczek odchodzi!
2: W duecie chyba jeszcze nie było.
1: W duecie jeszcze nie było. Dzięki za wszystkie głosówki, one się będą pojawiać w RMF Max, gdzieś między piosenkami w piątki. Być może jeszcze kolejny nabór takich głosówek zrobimy. O, i jeszcze kolejne wpadają na Messengera RMF Max. No fajnie, że jesteśmy w kontakcie, fajnie.
2: Super ekipa, najlepsza. Max.
5: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
9: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Dzisiaj synoptycy prognozują sporo słońca w większości kraju, ale nad morzem więcej chmur i przelotny deszcz, zwłaszcza w Gdańsku, gdzie może spaść nawet kilka milimetrów. Najchłodniej w Szczecinie, tam 17 kresek na plusie, w centrum i na południu od 20 do 23 stopni, a najcieplej dzisiaj we Wrocławiu. Wiatr powieje umiarkowanie, nad Bałtykiem momentami może być jednak trochę silniejszy. Ciśnienie w całym kraju wysokie i stałe.

0: dobre piątkowe house'owe bity. Tak, to właśnie leci grupa Ennatur z Holandii w RMF Max, a po godzinie 18 jeszcze więcej takich bitów, no bo graba wjeżdża z Max Party.
1: Jak jedziecie sobie teraz na imprezę, to warto zostać z RMF Max. Banger za bangerem gramy przez cały weekend zresztą, więc bawcie się dobrze. A my za dzisiaj już dziękujemy. Justyna Borycka,
0: Piotrek Świderski.
1: Kanał Nadawczy wraca w poniedziałek po 15, więc do usłyszenia, pa!
0: Trzymajcie się.
2: Reklama. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phoenix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phoenix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Asia.
1: Tu Radek.
0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Pełna na zegarach w studio RMF Max. To czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Mija 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500+. Według analizy Instytutu Badań Strukturalnych liczba urodzeń rzeczywiście wzrosła, ale bardzo dużym kosztem, mówi dr Jan Gromadzki z IBS.
7: Jeżeli naszym głównym celem jest podnoszenie dzietności, no to nie jest wystarczające uzasadnienie na wprowadzanie takich programów. Każde takie dodatkowe urodzenie kosztuje teraz podatnika ponad 1 000 000 zł. Natomiast jeżeli popatrzymy już na tą funkcję ograniczania ubóstwa, no to tutaj już to uzasadnienie jest znacznie większe dla takich programów.
6: Ekspert dodaje, że ubóstwo wśród dzieci spadło po wprowadzeniu programu o połowę i ten fakt utrzymuje się do dziś. Podlasie zyskuje nie tylko nowe połączenia kolejowe. Od 2025 roku dzięki pieniądzom z KPO do regionu trafiło już ponad 1 000 000 zł. Pieniądze poszły na budowę nowych mieszkań, cyfryzację, cyberbezpieczeństwo i zieloną transformację miast. Z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomiony został też Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności.
8: Z regionu wpłynęło wniosków na 650 milionów złotych, na pożyczki z możliwością umorzenia, na finansowanie na rzecz samorządów budowli ochronnych, dróg specjalnego przeznaczenia, podwójnego zastosowania, czy też elementów związanych z cyberbezpieczeństwem.
6: Mówił Mirosław Czekaj, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Warszawskie lotnisko Chopina ma nową przestrzeń. Oddano do użytku nową płytę postojową o powierzchni 60 tysięcy metrów kwadratowych. Pozwoli to obsłużyć około 13 tysięcy dodatkowych samolotów rocznie. Wraz z uruchomieniem płyty liczba stanowisk postojowych na warszawskim lotnisku wzrosła o 6. Docelowo w ramach modernizacji lotnisko Chopina ma mieć takich stanowisk 108.
4: Słuchacie RMF Max.
6: Obcokrajowcy stawiają na studia w Warszawie. Zagranicznych studentów w Polsce jest już około 100 tysięcy.
9: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
10: Te wakacje były za krótkie.
11: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
10: Tak, dokładnie.
12: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia.
6: Przyznali studenci z Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim Przedmieściu, a rozmawiał z nimi Jakub Rybski. Rozpoczęła się ogólnopolska kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Kampania skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz seniorów i promuje montaż i właściwą obsługę czujek dymu i tlenku węgla oraz obowiązek regularnych przeglądów kominów i wentylacji.
5: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami ze słabym deszczem. Poza tym pogodnie, choć lokalnie pojawią się mgły, szczególnie na zachodzie, północnym zachodzie oraz w kotlinach i dolinach rzecznych. Widzialność może spaść do około 200 metrów. Temperatura od 4 do 8 stopni, cieplej na zachodzie, tam 13, najchłodniej na południowym wschodzie, tam tylko około 2 kresek, a w kotlinach karpackich lokalnie -2. Wiatr powieje słabo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: Ale to był piękny dzień. No i jeszcze się nie skończył. Jeszcze zdążycie wyjść sobie na spacer. Przemek Grabowski, witajcie piątkowo, weekendowo. W końcu najlepszy czas. Wieczór należy do nas. O 20:00 nowe wydanie Listy Hot Bands. Fajne nowości, mega premiery. Wiadomo, jak zawsze w piątek, a na starcie mega optymistyczny Alex Warren, jego Passenger.

0: Jest weekend, jest piąteczek, no to są także house'owe klasyki. Przed chwilą w RMF Max Philip George i jego Wish You Were Mine. A każdy piątek, także u nas w RMF Max, to wiadomo, piątek nowej muzyki. Dlatego dzisiaj dużo premier. Jesteśmy po premierze nowości od Tiesto. Sprawdzajcie, co się dzieje w poczekalni listy Hot Bands. No i kolejny numer, który polecam wam na weekend, to nowość od Karol G. Słychać, czuć tutaj imprezę. Baby, wow.
1: To jest nowość

0: zróbmy to dziś wieczorem tonight.
1: Chodzi oczywiście o tosty z serem. Silva Bumpa, jego remix on tonight. Tak zaczyna się weekend z pozdrowieniem dla naszych wszystkich studentów, no bo przecież wszystko dla nich zaczyna się już oficjalnie. Pierwszy weekend na studiach na pewno będzie bardzo imprezowo. Na początku to zawsze jest bardzo imprezowo, no u nas też będzie dzisiaj wieczorem. Właśnie tak, nie inaczej. Mam też piątkowe nowości. Za kilka minut świeża nuta Travis Scott i jego Rhino.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
5: Ten limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.

0: perfekcyjnie chrupiące.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

My Body Isn't Ready, liryczny książę Somber, piątkowo w RMF Max śpiewał, że jego ciało nie jest gotowe. No moje ciało nie jest gotowe na zmianę pogody. Piękny tydzień za nami, weekend też będzie naprawdę spoko. No w przyszłym tygodniu wszystko zacznie się zmieniać, ale powoli wrócą jakieś przelotne opady deszczu, temperatury będą już niższe, ale przymrozki to na razie nam nie grożą, tak więc jeszcze się nie przejmujemy, jeśli u was nie grzeją. My teraz pogrzejemy nowościami z listy Hot Bands. Wraca Travis Scott. Ten numer można usłyszeć także w najnowszej części gry GTA. Tak leci oczywiście w numerze Rhino.

0: przyznaję się, ja też śpiewam sobie ten refren ostatnio. Zalia, tylko kochaj mnie. Jeżeli jesteście z nami w aucie o tej porze, no to mogliście sobie pośpiewać i jeszcze będzie można sobie pośpiewać. I trzeba śpiewać, bo śpiewanie w samochodzie może poprawiać humor. No i jest to również czas na zabicie czasu. Może w korkach, jeżeli wam się przydarzy o tej porze. Zostańcie w RMF Max. Za chwilę Eli Oaks, wróci Dua Lipa. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie w ten weekend.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: I po reklamie.

0: 2-1-1-5.
1: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami ze słabym deszczem. Poza tym pogodnie, choć lokalnie pojawią się mgły, szczególnie na zachodzie, północnym zachodzie oraz w kotlinach i dolinach rzecznych. Widzialność może spaść do około 200 metrów. Temperatura od 4 do 8 stopni, cieplej na zachodzie, tam 13, najchłodniej na południowym wschodzie, tam tylko około 2 kresek, a w kotlinach karpackich lokalnie -2. Wiatr powieje słabo.

0: MJ Deli, nasze nowe odkrycie w Air Max, jego Deli Supreme. MJ Deli wkracza muzycznie wiralowo w głośniki, ale jeszcze nie miał takiego sukcesu na liście Hot Bands. Jeszcze nie miał jedynki. To byłoby chyba jego spełnienie marzeń. Kto mu pomoże? Kto lubi takie bity? Głosuje rmfmax.pl. Nowe notowanie już dzisiaj piątkowo od 20. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wejść.
1: Dawid Mianzek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy od propozycji imprezowej od klubu Energy 2000 w Katowicach, gdzie dzisiaj świętowane są na grubo 30. urodziny króla Latino, przynajmniej polskiego króla Latino z Colima. Oczywiście trasa urodzinowa, więc będą prezenty i niespodzianki, ale nie dla jubilata, tylko dla was. A w sobotę też warto wpaść do Energy 2000 w Katowicach za dekami Cybul z selekcją klubowych klasyków. Przenosimy się z Katowic do Krakowa, do klubu spotkanie Poczta Główna. Dzisiaj tu też król Latino, ale taki międzynarodowy król Latino, Bad Bunny, impreza, biodra nie kłamią i przede wszystkim jego nuty będą grane w sobotę, natomiast Rihanna Party, więc hity od Riri i soczyste klubowe R&B do poruszania bioderkami. I jeszcze na deser klub Maska w Kielcach, który zaprasza na studencką inaugurację dzisiaj, a jutro dwie legendy hip-hopu na jednej scenie, Eldo i OSTR.
2: Reklama.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, prytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: I po reklamie.

0: Sara.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Słuchacie RMF Max. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Koleje Śląskie wychodzą z nową ofertą dla studentów. Co to za oferta i czego dokładnie dotyczy, posłuchajcie.
8: Studenci do 26 roku życia mogą korzystać z ustawowej ulgi 51% pod warunkiem, że podczas podróży będą mieć przy sobie ważną legitymację studencką. Osoby regularnie dojeżdżające na zajęcia mogą wybrać bilet okresowy na trasie Katowice-Gliwice. Za pojedynczy przejazd student zapłaci 5,19 zł. Tymczasem 30-dniowy bilet z taryfy Max Bilet będzie go kosztował 92 zł i 61 groszy, no i umożliwi podróż na tym odcinku nie tylko pociągiem, ale też autobusem, tramwajem i metro, rowerem.
7: O czym informował Amadeusz Biurkowski. Najlepsi studenci i sportowcy mieszkający w domach studenckich Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej mogą starać się o dopłaty do czynszu. Te dzięki dotacji z miasta mogą wynieść od 20 do aż 80%, czyli prymusi rocznie zaoszczędzą nawet 6 do 8 tysięcy. To też pierwsza w Polsce taka forma zachęty do studiowania w danym mieście. Kto może wnioskować?
9: Osoby, które są najlepszymi studentami, już studiującymi, ale też najlepszymi kandydatami, którzy rozpoczynają studia. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy.
7: Mówił rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok.
10: To jest RMF Max.
7: Ars Independent Festival wraca do Katowic. Do 11 października w kilku wybranych lokalizacjach jak w mieście zaplanowano pokazy filmów, animacji i wideoklipów. Będą też spotkania z twórcami oraz wydarzenia związane z grami wideo.
11: Spotykamy się w kilku miejscach, wiadomo, dwa kina, w najlepsze kina w Katowicach, czyli Rialto i Światowid, ale też miejsca klubowe, czyli klub Drzwi Zwane Koniem i Piąty Dom. No i zupełnie inne sposoby obcowania z tymi dziełami. Wiadomo, na filmy pójdziemy do kina, ale gier możemy doświadczyć po prostu zasiadając przed specjalnymi stanowiskami komputerowymi. One będą właśnie w Piątym Domu i testując, grając tak długo, jak tylko chcemy i możemy w te 6 wybranych produkcji.
7: Mówił Łukasz Kałębasiak, dyrektor Miasta Ogrodów. Najwyższy taras widokowy w Europie, Dzień Szkocki i historyczna twierdza z supercertyfikatem. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wybrała najlepsze atrakcje regionu 2026 roku. Na mapie hitów znalazły się prawdziwe perełki.
12: Między nimi są Mazopikniki, jest twierdza Modlin, która będzie startowała do tytułu Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. Te wszystkie regionalne produkty idą do ogólnopolskiego konkursu realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną i jeszcze województwo mazowieckie będą reprezentowały takie produkty jak Kamieniołom Podkowińskich i Highline Warsaw.
7: Powiedziała Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
13: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: W sobotę na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami ze słabym deszczem. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie, z małym zachmurzeniem lub bezchmurnym niebem. Rano lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura w ciągu dnia od 17 do 19 stopni na północy w rejonach podgórskich, do 23 kresek na pozostałym obszarze. Wiatr słaby na wschodzie z przewagą kierunków południowych.
14: Moja babcia mówiła, że gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. A może tak mówiła, bo jej się po prostu rymowało. No zobaczymy, jak to będzie. Cieszymy się piękną polską złotą jesienią. Piąteczek, weekend. No i na starcie świętowania i wolnego Marlon Hofstadt rozpędza się w RMF Max I Like. Przemek Grabowski, lecimy.

polski disco klasyk remiksuje Aich. No i jeszcze nawija Mata. Polish remix Ring My Bell. Mata jest także w poczekalni. Mata i White w numerze 1 na milion. Mają więcej szans niż 1 na milion, żeby wejść do zestawienia listy Hot Bands. A jeśli chodzi o miliony, no to my mamy dla was milion. Bo przecież wystartowała nowa zabawa w RMF Max. Możesz wygrać milion złotych. Szczegóły na rmfmax.pl. Będę trzymał za was kciuki. To na pewno. Teraz piątkowo, weekendowo Robin Schulz. Od razu słychać, że mamy piątkowy wieczór. Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk Take It Slow.

niedługo występuje plebiscyt na najlepszego, najbardziej popularnego DJ-a świata. No i być może znów na szczycie pojawi się on, David Guetta. Czy widzicie, słyszycie nowych kandydatów? David Guetta zremiksował stary hit Your Milky, Just The Way You Are. I tak otwiera nam się weekend. Za chwilę Eminem i Rihanna, ale będą też trensowe nuty w piątek wieczorem, bo przecież Armin Van Buren też rządził ostatnio w zestawieniu. Jest jego nowość, to przed wami Everlasting.

Imprezowy piątek w RMF Max i remix Out of Touch od United Nations z dedykacją dla tych, co za kółkiem nie mogą sobie imprezować. No to jest wiadomość dla wszystkich kierowców. Wiecie, że powinniśmy, właściwie no nie powinniśmy, zbyt często używać map, żeby nam się mózgi nie popsuły. Naprawdę, bo okazuje się, że im częściej korzystamy z nawigacji, tym mniej zapamiętujemy trasy w ogóle. No niby to powinno być oczywiste. Kiedy urządzenie podejmuje decyzję za nas, mózg ma po prostu mniej powodów, żeby tworzyć własne mapy drogi. No kiedyś to się jeździło z głowy, były takie czasy, a ja polecam wyłączyć czasami mapę. Może się człowiek zagubi, ale może odnajdzie jakieś ciekawe miejsca, może pojawi się jakaś przygoda gdzieś za rogiem, gdzie nigdy nie byliście, jaka przygoda. No może okaże się, że ktoś się zgubił, zjechał w lewo, w prawo, a tam bar z najlepszą kaszanką w kraju. Albo coś wege też się może zdarzyć. Liwka teraz też dla tych, co za kółkiem, tak śpiewa weekendowo w RMF Max. Poza tobą nic.

0: Self-Aware, wersja Tempe City. Tak, to świętowanie nie tylko weekendu i piątku, ale także w Międzynarodowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. To dzisiaj, no jakie to zwierzątka? No wiadomo, no świnki, kurki też świętują. Krówki, wiadomo. No to niech tam świnka Pepa w chlewiku zatańczy. Zostańcie z RMF Max, wróci Macklemore. Ed Sheeran, sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na weekend.
1: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: by step, won't you give me that step by step? I...
1: Jestem Kuba, dołączam.
2: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
6: W sobotę na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami ze słabym deszczem. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie, z małym zachmurzeniem lub bezchmurnym niebem. Rano lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura w ciągu dnia od 17 do 19 stopni na północy w rejonach podgórskich, do 23 kresek na pozostałym obszarze. Wiatr słaby na wschodzie z przewagą kierunków południowych.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: È tutto che ho preciso, tirou o meu juízo.

0: Taki jesienny klimat stworzył w tej produkcji. Nowość w RMF Max, Lost Frequencies i Mary Frost przed chwilą w kawałku Paraiso, tak rajsko, ale dzisiaj poza dziesiątką listy Hot Bands, jeszcze kilka chwil i zaczynamy. Nowe zestawienie, 10 hitów, nowości, premiery, będzie też nowość od Malumy i Shakiry. Sprawdzajcie nowe hity, przyszłe bity na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. Dawid Miązek, ruszamy ponownie w Tour de Club w RMF Max, a podróż po fajnych miejscówkach zaczynamy sobie od Trójmiasta, konkretnie od Sopotu, a jeszcze bardziej konkretnie od klubu Noce i Dnie. Dzisiaj impreza Feel the Beat. Trochę latino, trochę R&B, ale tak ogólnie to miks wszystkiego ze wszystkim. Zagra Addison, natomiast w sobotę Night Shift, też muzyczna mieszanka z dużą dawką Tropical House'u, żeby jeszcze złapać trochę lata, i z nieśmiertelnym klubowymi klasykami. Dzisiaj mówiliśmy już o tym, że w Energy 2000 w Katowicach wystąpi polski król Latino Skolim, natomiast w warszawskim Niebie też będzie rządzić król Latino, ale nie ten polski, tylko międzynarodowy, Bad Bunny. Impreza przede wszystkim z jego hitami w Niebie, choć nie tylko. Ogólnie klimat Latino będzie rządzić. W sobotę natomiast impreza Bangers, czyli selekcja wszystkiego, co najświeższe i najlepsze, z domieszką imprezowych klasyków.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
17: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
18: I po reklamie.

Hej, cześć, witajcie w ten piękny czas. Piątek po 20. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, premiery, nowości. I od razu zaczynamy od świeżego bitu. Na miejscu 10. wracają chłopaki z Offenbach, przerabiając przebój grupy Star Sailor. Taneczna wersja 4 to the floor na 10.

0: początek tego numeru to tak bardziej w stylu Malumy, ale końcówka no to już typowa Shakira. Maluma i Shakira w numerze Aqua, taką nutę polecam wam na weekend z RMF Max. To nowość, czy łączy ich coś więcej niż muzyka? Ja nie wiem, nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć i czekamy, może po weekendzie doczekają się wolnego miejsca w zestawieniu. A na miejscu dziewiątym nasz kandydat na powrót na jedynkę, już tam był Alan Walker, Ava Max, ich głośne Fate.
1: Max 9, numer 9.

I tak w zestawieniu listy Hobbence to chyba też może być tak bez końca. Prawie. Nasz rekordzista tego roku bez wątpienia. Oscar Sims, piątkowo, ósemka. Teraz coś bardzo świeżego. Nowa gwiazda w RMF Max. To Adela, nie Adele. Adela pochodzi ze Słowacji, urodziła się w Bratysławie. Swoją karierę rozwija przede wszystkim w Europie. A zaczynała od tańca, nie od śpiewania. Taka śpiewająca baletnica i chciała być też w zespole Cat's Eye. Nie dostała się dziewczyny z Cat's Eye przed chwilą. Adela teraz, tak, śpiewa w RMF Max. Ain't in LA.

0: Coraz wyżej na liście Hopbency, piątkowo siódemka. Dziewczyny z Cat's Eye w numerze Animal. A dlaczego taka nazwa? Czy ktoś się nad tym zastanawiał? Ich nazwa pochodzi od kamienia. Cat's Eye. Idea była taka, że każda z tych sześciu dziewczyn ma inny charakter i pochodzenie, ale razem tworzą jedną całość, podobnie jak kamień. Stąd ta filozofia. Dziewczyny dziękują za wsparcie w Polsce. Zostańcie z RMF Wax. Za chwilę piątkowo w zestawieniu Kaigo. Będzie też nowość od modelek.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Nasze modelki, modelunie wróciły do listy Hobbens. Pomaga im włodarski, każdy twój ruch to ich nowość, która czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może szybką jedynkę tego tygodnia. To się okaże. rmfmax.pl. Głosujecie, komentujecie, a my otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Niemcy z projektu Two Colors do tej pory robili covery i remiksy. Ich największy sukces to oczywiście przeróbka Love Fool od projektu Cardigans i tym razem całkowita nowość Prima Donna, już pierwsza piątka.

Elvis, Lake, gwiazda w świecie muzyki klubowej, wywołał ostatnio kontrowersję, twierdząc, że w muzyce house jest mało oryginalnych nowych rzeczy, że wszyscy lecą tylko na przeróbkach. Ale tak nie jest w tym przypadku. Całkowicie nowa produkcja, nowy wykonawca Warriner i Let Me Forget. Tak otwieramy weekend z RMF Max i być może Warriner pojawi się w zestawieniu jeszcze na przykład w sobotę. Kto mu da szansę? Myślę, że warto, bo to naprawdę soczysty beat. rmfmax.pl. Idziemy po nową jedynkę i otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj chłopaki z Berlina, Fastboy w numerze Music Sounds.

wraca do listy Hot Bands w nowości Don't Go Breaking My Heart. Świetny DJ, influencer, wiadomo, także kiedyś trener personalny, ale także gwiazda reality show, no bo był przecież w brytyjskim Jordi Shore. Człowiek wielu talentów, to na pewno. Joel czeka na wasze głosy. Na miejscu trzecim przy piątku Fast Boy w kawałku Music Sounds. Na drugim klubowo-hausowo Axwell, jego Whatever Turns You On. Ale na miejsce pierwsze wraca nasza przeurocza, uwielbiamy jej głos, w szczególności w tym hicie, ponownie na szczycie. Oczywiście, że Zalia, Tylko Kochaj Mnie. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: Pięknie, Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max, nie zabraknie fajnych bitów z soczystej nuty na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy od propozycji imprezowej od klubu Energy 2000 w Katowicach, gdzie dzisiaj świętowane są na grubo 30. urodziny króla Latino, przynajmniej polskiego króla Latino z Colima. Oczywiście trasa urodzinowa, więc będą prezenty i niespodzianki, ale nie dla jubilata, tylko dla Was. A w sobotę też warto wpaść do Energy 2000 w Katowicach za dekami Cibul z selekcją klubowych klasyków. Przenosimy się z Katowic do Krakowa, do klubu spotkanie Poczta Główna. Dzisiaj tu też król Latino, ale taki międzynarodowy król Latino, Bad Bunny, impreza, biodra nie kłamią i przede wszystkim jego nuty będą grane w sobotę, natomiast Rihanna Party, więc hity od Riri i soczyste klubowe R&B do poruszania bioderkami. I jeszcze na deser klub Maska w Kielcach, który zaprasza na studencką inaugurację dzisiaj, a jutro dwie legendy hip-hopu na jednej scenie, Eldo i OSTR.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

Będzie nam trochę smutno, bo Ariana Grande zapowiedziała, że musi sobie zrobić przerwę od wszystkiego, od teatru i od muzyki też, ale pozostało tyle hitów. One Last Time przed chwilą. Przemek Grabowski, witajcie. Weekendowo, piątkowo po 21. A skoro to już weekend, no to Cleo, która pojawi się dzisiaj w remiksie DJ-a Basto, może takiej wersji jeszcze nie słyszeliście? Bardziej imprezowa

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

przy piątku. Jonas Blue i jego Perfect Strangers. A teraz coś bardzo świeżego. Numer, który nawiązuje do francuskiej muzyki house. Był nawet taki cały gatunek bardzo popularny lata temu, czyli French House'y. French House'y robili Modjo, Stardust, oczywiście Daft Punk, ale także DJ Etienne de Crazy, którego słychać, bo tak naprawdę ten numer Sexy Magic powstał na bazie jego house'owej produkcji. Jest tutaj i Etienne, i Kariel, i Paco Amoroso, i Pink Panthers, i mistrz klubowego grania Fred Again. Można powiedzieć, że to taka prawie orkiestra. Nasza nowość na weekend to Sexy Magic.

0: wieczna nastolatka Katy Perry w niezapomnianym Teenage Dream, piątkowo w RMF Max. Dzisiaj mamy też bardzo ciekawą datę, ważną datę. Pierwszy działający system telewizji pokazano właśnie 2 października. John Logie Baird przeprowadził demonstrację w roku 1925, a dzisiaj no to mamy telewizję w swoich smartfonach i stresujemy się, kiedy trzeba poczekać, jak się ładuje przez 3 sekundy. A i tak radio było wcześniej i jest z wami. Zostańcie z RMF Max. Piątkowo za chwilę Dawid Podsiadło, wróci również Robin Schulz i DJ Gromi. Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

12 to 12, somber piątkowo-wieczorowo w RMF Max. A jak tam się wam śpi ostatnio? Kto narzeka? No to może warto wziąć sobie do serca porady specjalistów od snu. Doczytałem dzisiaj, że spanie na golaska redukuje stres, wpływa na poprawę samopoczucia, pomaga schudnąć oraz ułatwia szybkie zaśnięcie. No to po prostu recepta na wszystko. Nie wiem, może spróbujemy, może dzisiaj to przetestujemy, ale jeszcze nie wskakujemy do łóżka. Jest piątek, no i są oni, Fukaj i Vito Bambino w RMF Max.

wiecznie uśmiechnięty Alex Warren i jego Passenger weekendowo w RMF Max. Słuchajcie, już wiadomo, dlaczego weekend zazwyczaj leci nam szybciej. To może być także przez muzykę, która może zmieniać nasze odczuwanie czasu, bo przy kawałkach, które lubimy, nudna podróż, trening, czy w ogóle weekendowe obowiązki, jak sprzątanie, mogą wydawać się krótsze. No, radio nie skróci ci korka, ale może skrócić ci ten korek przynajmniej w głowie. W szczególności przy takim bicie. Marlon Hofstadt na piątek, jego I Like.

0: nowe supermoce na weekendowe noce. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu na piątek w RMF Max. A my słyszymy się jutro. Zapraszam was wszystkich na imprezę. Pierwszy weekend października. W sobotę wieczorem, jak już wszystko posprzątacie, zaproście przyjaciół. Słyszymy się w Max Party. Jutro o 20 będzie dużo fajnych imprezowych kawałków. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie